wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy,

0: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region na początku tygodnia. Nieodpowiedzialna jazda zakończyła się zniszczonym ogrodzeniem i wizytą w szpitalu. W Leszkowicach 22-letni kierowca stracił panowanie nad autem i uderzył w ogrodzenie miejscowej parafii, mówi młodszy aspirant Marcin Bajon, oficer prasowy lubartowskiej policji.
1: Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę około godziny 4 rano w miejscowości Leszkowice, gmina Ostrówek. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynikało, że kierujący pojazdem marki Infiniti nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Na łuku drogi stracił panowanie nad rozpędzonym autem, zjechał z pasa ruchu, przejechał przez chodnik, a następnie uderzył w murowane ogrodzenie kościoła. Od kierującego wyczuwalna była silna woń alkoholu. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu.
0: 22-latek nie odniósł poważnych obrażeń. Policja zatrzymała mu prawo jazdy za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu i spowodowanie kolizji. Grozi mu wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów i nawet do 3 lat więzienia. Tymczasem służby weterynaryjne ostrzegają przed kolejnym zagrożeniem dla hodowców. W naszym regionie potwierdzono nowe ognisko afrykańskiego pomoru świń. Wirusa wykryto upadłego dzika znalezionego na terenie rozlewisk w Sarnach w gminie Ułęż. Powiatowy lekarz weterynarii w Rykach apeluje do hodowców trzody chlewnej oraz mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Przypomina o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach oraz o obowiązku zgłaszania przypadków znalezienia padłych dzików odpowiednim służbom. Afrykański pomór świń nie stanowi zagrożenia dla ludzi, jednak jest wyjątkowo groźny dla zwierząt i może powodować poważne straty w hodowli. Z kolei leśnicy apelują o rozwagę podczas kontaktu z dzikimi zwierzętami. Nie każda sytuacja, która wydaje nam się groźna dla dzikiego stworzenia, rzeczywiście wymaga naszej interwencji, mówi Marzena Puzio z Puławskiego Nadleśnictwa.
2: Małe koźle, sarny czy ciele jelenia nie chodzi cały czas ze swoją mamą, tylko samica zostawia swoje potomstwo w bezpiecznym miejscu, co jakiś czas przychodzi i go dogląda i karmi. I takim odruchem naszej wrażliwości i empatii jest to, że mamy ochotę właśnie się nim zaopiekować i dlatego nie. Nie zabierajmy, nie kradnijmy małych dzieci, zwierząt z lasu.
0: Pomoc człowieka może być zasadna tylko w sytuacjach, gdy życie zwierzęcia jest wyraźnie zagrożone. W temacie gospodarki pojawiły się natomiast dobre informacje z Puław. Po trudnym okresie Grupa Azoty Puławy wraca na finansową prostą. Spółka poinformowała, że w pierwszym kwartale tego roku osiągnęła ponad 1 130 000 000 zł przychodów ze sprzedaży, a wynik EBITDA wyniósł 129 000 000 zł. To wyraźna poprawa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Dla puławskiej spółki to ważny sygnał poprawy kondycji finansowej po trudnym czasie dla całej branży chemicznej. Firma podkreśla, że na wyniki wpłynęły zarówno działania optymalizacyjne, jak i sytuacja rynkowa. A skoro o inwestycjach i zmianach mowa, ważne informacje także dla kierowców. Można już korzystać z przebudowanego odcinka drogi krajowej nr 48 w Kozienicach. Zakończył się ostatni etap dużej modernizacji trasy przebiegającej przez miasto, a koszt tej inwestycji wyniósł blisko 50 000 000 zł. W ramach prac powstał nowy most nad rzeką Zagożdżonką, a drogowcy przebudowali również jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu. To finał wieloletniej przebudowy dróg krajowych nr 48 i 79 w Kozienicach. Inwestycja ma poprawić komfort podróży i bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i kierowców przejeżdżających przez miasto. Też trwają zmiany na lepsze w publicznej przestrzeni Puław. Zakład Usług Komunalnych rozpoczął odnawianie ławek znajdujących się na miejskich skwerach. Pracownicy czyszczą i malują miejsca, które wymagają odświeżenia, tak aby mogły dalej służyć mieszkańcom i wyglądać estetycznie. W najbliższym czasie warto jednak zwracać uwagę, gdzie siadamy. Puławski ZUK prosi mieszkańców o ostrożność i wyrozumiałość. Słuchacie podsumowania dnia w Radiu Impuls. Przechodzimy do kolejnego tematu. Coraz więcej emerytów w Polsce decyduje się na dalszą aktywność zawodową. Wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak sytuacja wygląda na Lubelszczyźnie i co skłania seniorów do kontynuowania pracy, wyjaśnia Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału zakładu.
3: Pracujących emerytów w skali Polski nadal przybywa, ale nieco wolniej niż w ostatnich latach. Za to tego spowolnienia nie widać w województwie lubelskim, ale być może dlatego, że w naszym regionie odsetek aktywnych zawodowo emerytów był i jest jednak nieco niższy niż w skali całego kraju. W Polsce niemal 14% pracuje dodatkowo, pobierając świadczenie, w województwie lubelskim około 11%. Na koniec ubiegłego roku liczba emerytów, którzy są aktywni zawodowo w województwie lubelskim, przekroczyła już 35 tysięcy osób. Część emerytów pracuje po przyznaniu świadczenia, a jest też taka grupa seniorów, którzy decydują się na dalszą pracę i opóźnienie przejścia na emeryturę. Skutkuje to tym, że ich emerytura jest później zdecydowanie wyższa. Roczny zysk na takim późniejszym przejściu na emeryturę to jest średnio około 10%.
0: Najwięcej pracujących emerytów zatrudnionych jest w ochronie zdrowia i pomocy społecznej. Na drugim miejscu znajduje się handel oraz naprawa pojazdów. Co dziesiąty emeryt pracuje w przetwórstwie przemysłowym, a także co dziesiąty w edukacji. Tymczasem wielu Polaków rozważa wyjazd do pracy sezonowej za granicą, choć eksperci podkreślają, że ofert jest mniej niż jeszcze rok temu, a rynek staje się bardziej wymagający. O tym, na co zwrócić szczególną uwagę przy szukaniu takiego zatrudnienia, mówi Katarzyna Link, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
4: Agencje zarabiają na pracodawcach, którym poszukują pracowników. Nie mogą pobierać żadnych opłat z tytułu poszukiwania pracy osobom, które się do nich w tym celu zgłaszają. W tym przypadku, jeżeli osoba, która korzysta z usług agencji zatrudnienia, ma jakiekolwiek wątpliwości co do przedstawionej umowy albo do przedstawionej oferty pracy, może zgłosić się do nas, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, skontaktować się z nami telefonicznie bądź osobiście i po prostu sprawdzimy, jak tylko możemy, i podpowiemy, co ewentualnie może wzbudzić nasz niepokój czy nasze wątpliwości.
0: Specjaliści przypominają, że przed wyjazdem warto dokładnie sprawdzać pracodawcę oraz warunki zatrudnienia, aby uniknąć nieuczciwych ofert i problemów podczas pracy za granicą. A teraz przenosimy się do Lublina, gdzie lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego przeprowadzili przełomowe operacje, korzystając z robota Da Vinci. Zabiegi wykonano u dwóch pacjentek w Centrum Edukacyjnym Robotyki Operacyjnej. Chirurdzy najpierw usuwali guz płuca, a następnie w tej samej operacji guz nadnercza. Dzięki zastosowaniu technik małoinwazyjnych pacjentki wróciły do domu już po kilku dniach. Jak podkreślają lekarze, to jedne z pierwszych tego typu jednoczasowych operacji w Polsce. Cała procedura trwała około 3 godziny i wymagała współpracy zespołu torakochirurgów oraz chirurgów onkologicznych. Szpital przy Alei Kraśnickiej rozwija chirurgię robotyczną i jako jeden z nielicznych w kraju wykorzystuje najnowszą 5. generację systemu Da Vinci. W placówce wykonano już ponad 100 takich zabiegów, głównie operacji nowotworów płuca. Tymczasem nowy etap współpracy naukowej i kulturalnej rozpoczyna Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie wspólnie z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W Pałacu Staszica podpisano umowę, która ma zacieśnić działania badawcze i popularyzatorskie związane z twórczością Jana Kochanowskiego. Współpraca obejmie m.in. badania naukowe, projekty wydawnicze, działania wystawiennicze oraz edukacyjne. Jednym z kluczowych celów jest przygotowanie do obchodów 500. rocznicy urodzin Jana Kochanowskiego, która przypada w 2030 roku. Z kolei Kozienicki Dom Kultury szykuje nową wystawę tymczasową. Tym razem zaprezentuje pracę młodych twórców, którzy rozwijają swoje talenty w Akademii Szerokich Horyzontów, mówi Elwira Kozłowska, dyrektorka Dekant.
5: Na tegorocznej wystawie zobaczymy m.in. rysunki, fotografie czy szeroko rozumiane rękodzieło artystyczne. Będą prace debiutantów, jak i osób, które szkolą się pod okiem naszych instruktorów już od kilku lat. Zapowiada się przepięknie. Serdecznie zachęcam do odwiedzania wystawy.
0: Wystawa pojawi się w ten czwartek w Patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Na zakończenie propozycja dla tych, którzy lubią podróże i opowieści z dalekich stron świata. Kultura nomadów, stepy i pustynia Gobi, Mongolia będzie bohaterką najbliższego spotkania podróżniczego w Puławskiej Mediatece.
6: Spotkanie popołudniowe dedykowane jest osobom indywidualnym o godzinie 17, również 29 maja w piątek. I tym razem Bandariusz Stępień zabierze nas w podróż po Mongolii. Usłyszymy m.in. o wędrówce przez pustynię Gobi, o codziennym życiu nomadów, niezwykłych hodowcach reniferów, o stolicy Ulan Bator, także o dinozaurach z płonących klifów, czy też mongolskich kulinariach, niezwykle smacznych. Myślę, że zdjęcia, które pan Dariusz zaprezentuje, jeśli chodzi o kulinaria, na pewno spowodują, że ślinka nam będzie ciekła. Zapraszam serdecznie o godzinie 17, 29 maja w piątek.
0: Mówiła Katarzyna Kuciara z Biblioteki Miejskiej w Puławach. Wstęp na piątkowe spotkanie będzie wolny. To było podsumowanie najważniejszych informacji. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
7: Radio Impuls.
8: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
3: To jest podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzamy, co wydarzyło się we wtorek. Mieszkańcy Puław mają czas do 10 czerwca na zgłaszanie swoich propozycji w ramach budżetu obywatelskiego. O tym, jakie projekty można przygotować w ramach programu, Weronika Szydłowska rozmawiała z koordynatorem budżetu obywatelskiego Kamilem Wąsikiem.
4: Opowiedzmy sobie, czym w ogóle jest budżet obywatelski.
5: Budżet obywatelski jest to forma zaangażowania mieszkańców naszego miasta, forma partycypacji społecznej. Jest to taki kawałeczek tortu, jakim jest budżet miasta, wykrojony tak, żeby mieszkańcy sami mogli zadecydować o przeznaczeniu właśnie takiej drobnej części tych miejskich pieniędzy. Mogą to być zadania takie twarde, inwestycyjne, jakieś remonty, których potrzebę dostrzegamy w najbliższej okolicy, albo zadania miękkie, jakieś wydarzenia kulturalne, sportowe, rekreacja, ekologia, zieleń, upiększanie miasta. Możliwości jest naprawdę dużo i jesteśmy zadowoleni z tego, że faktycznie mieszkańcy co roku zgłaszają takie pomysły, taką mają wyobraźnię, że bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, jak się angażują i jakie są to pomysły, bo często sami samorządowcy, sami urzędnicy może by nie wpadli na takie ciekawe propozycje. Samo składanie dokumentów, no to może powiedzmy, że będziemy teraz mieć już 13. edycję budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy będą mieć 3 tygodnie na zgłaszanie swoich propozycji i będzie można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze, my udostępniamy taką platformę internetową budżetu obywatelskiego. Można ją znaleźć poprzez naszą stronę pulawy.eu. Na tej stronie będzie można wypełnić elektroniczny formularz. Tam wpisujemy swoje dane, wpisujemy nazwę proponowanego projektu, a także jego opis i uzasadnienie. Do tego musimy dołączyć skan albo zdjęcie listy podpisów osób popierających projekt. A oprócz tego do projektu możemy dodać dodatkowe załączniki. Mogą to być zdjęcia, wizualizacje czy szacunkowy kosztorys. I to są takie informacje, które przydadzą się później urzędnikom weryfikującym projekty. Więc pierwszy sposób to jest to elektroniczne składanie projektu, a drugi sposób zgłaszania projektu to wypełnienie papierowego formularza i złożenie go wraz z listą podpisów w Wydziale Obsługi Mieszkańców naszego urzędu. To są takie szklane drzwi na lewo w głównym holu na parterze urzędu. Do takiego papierowego projektu również możemy dołączyć dodatkowe zdjęcia, opisy i serdecznie zachęcamy. Tak naprawdę to, czy wybierzemy elektroniczny czy tradycyjny sposób składania projektu, nie ma większego znaczenia, bo też te projekty, które Państwo będziecie składali drogą papierową, i tak później zostaną wprowadzone przez nas, przeze mnie do systemu elektronicznego.
4: A jak w ogóle wygląda ten etap zbierania podpisów?
5: Jeżeli chodzi o podpisy, to my tutaj mamy taką zmianę od tego roku. 29 kwietnia Rada Miasta Puławy przyjęła uchwałę zmieniającą regulamin budżetu obywatelskiego i z 20 podpisów, które w poprzednich latach były wymagane pod projektem, schodzimy do 10. Tak, żeby po prostu łatwiej było autorom projektów zebrać tą wymaganą liczbę. Porównywaliśmy to z innymi miastami i tak naprawdę 20 podpisów to jest dosyć dużo. Myślimy, że spokojnie tutaj wystarczy 10 i tak później wszystkie projekty są weryfikowane przez urzędników, więc nie ma takiego zagrożenia, że zostanie zgłoszony jakiś projekt, który być może jest jakiś niemerytoryczny czy nie powinien być realizowany, bo to wszystko jest sprawdzane. Projekty swoimi podpisami mogą popierać mieszkańcy miasta Puławy. My to później weryfikujemy.
4: Kto to weryfikuje?
5: Wszystkie projekty przychodzą weryfikację i to jest weryfikacja zarówno pod kątem formalnym, jak i merytorycznym. Weryfikacji dokonują urzędnicy, tutaj zarówno z naszego urzędu, jak też naszych jednostek administracyjnych, czy to Zarząd Dróg Miejskich, Nieruchomości Puławskie, te spółki. To zależy po prostu, czego dotyczy projekt, i na jakim terenie jest przewidziana lokalizacja. I jeżeli chodzi o tą formalną weryfikację, to my przede wszystkim sprawdzamy, czy autor projektu jest uprawniony do składania wniosku, czyli czy jest mieszkańcem miasta. Nawet jeśli ktoś nie jest zameldowany, ale jest mieszkańcem, to podpisuje takie oświadczenie, składając projekt. Oprócz tego sprawdzamy, czy proponowana lokalizacja projektu znajduje się na terenie administrowanym przez samorząd miasta albo przez jego jednostki. Bo zgodnie z regulaminem i w ogóle zasadami odpowiedzialnego gospodarowania finansami publicznymi nie możemy realizować żadnych zadań nie na swoim terenie. Później, po takiej formalnej weryfikacji, projekty trafiają do jednostek merytorycznych, które określają następnie, czy projekt jest możliwy do zrealizowania według opisu zaproponowanego przez wnioskodawcę, czy może coś trzeba w nim poprawić. Wtedy też kontaktujemy się z autorem projektu, prosimy o jakieś poprawki, albo sami proponujemy, jak zmienić projekt, żeby jednak on był pozytywnie rozpatrzony, a nie odrzucony. Poza tym w trakcie weryfikowania określana jest też kwota potrzebna do zrealizowania projektu i to na tej podstawie dzielimy później projekty na taką ostateczną listę projektów małych i projektów dużych.
4: Może powiedzmy sobie, ile w tym roku jest przeznaczone właśnie na BO?
5: W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, pula ogólna budżetu obywatelskiego będzie wynosić 500 tysięcy złotych. To jest taka kwota, która pozwala nam zrealizować kilka projektów. No i można powiedzieć, że w tym roku mamy do realizacji 8 projektów. W poprzednim roku też to było 8. Kilka dużych, kilka małych. Więc jakby za tę pulę 500 000 złotych możemy wykonać kilka zadań zgłaszanych przez mieszkańców.
3: Słuchacie podsumowania dnia w Radiu Impuls. Przechodzimy do kolejnego tematu. 26 maja obchodzony był Dzień Matki, który jest szczególną okazją do podziękowania mamom za ich miłość, troskę i codzienne wsparcie. A czego swoim mamom życzą mieszkańcy Puław?
1: Spokoju, szczęścia i mile spędzonego czasu dzisiaj. Sobie życzę to, że idę do salonu kosmetycznego i zrobić mini odnowę.
6: Wszystkiego najlepszego, kochana mamusiu. Długo wieczności, żeby na starość nie zaczęła denerwować otoczenia. Żartuję. No na pewno wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, żeby się nie zmieniała, żeby zawsze była tak pomocna, jak jest. No i żeby jej przede wszystkim nie zabrakło zdrowia i mogła być z nami jak najdłużej.
7: Zapytam Pani też, co Pani sobie życzy tego dnia?
8: Pięknej pogody, dużo zdrówka i żeby moi synowie zawsze byli grzeczni. No i ten właśnie teraz śpi, ale ci pozostali nie są tacy grzeczni, więc mam nadzieję, że tak się stanie. To jest najważniejsze. I dużo zdrowia i żeby wszystko, co sobie zażyczymy wspólnie, żeby się spełniło.
3: Dlaczego swoim mamom życzą młodzi mieszkańcy Puław?
9: No zdrowia, szczęścia na pewno. Mniej nerwów przede wszystkim. Nie wiem, co to by mama jeszcze mogła chcieć. Na pewno ciszej spokój, żeby dłużej wytrzymywała z nami. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia mamy dla wszystkich mam na świecie.
10: No chciałaby na pewno spokoju, jak na przykład czasem źle wygłupiam się i chciała, żebym na pewno poprawił oceny. No i tyle. No i wszystkiego najlepszego z okazji dnia mamy. Będzie na pewno jakaś laurka piękna. Napiszę jej coś miłego.
3: Choć nie wszyscy mogą dziś spędzić ten dzień ze swoją mamą, pamięć o niej i wdzięczność pozostają na zawsze w sercu.
11: Mojej mamy już nie ma na świecie, ale ja widzę w kobietach te mamy. W ich oczach, ich dobroci. Kocham kobiety, kocham mamy. Sam jestem ojcem. Mam córki już 50-letnie, które są też mamami. Ja już jestem pradziadkiem i to macierzyństwo, które niebo nam daje, to nas bogaca. I dzięki kobietom jest piękniejszy świat. To są ozdoby tego świata. Co by o nich nie mówić, że są, że tak powiem, piękniejsze, nie wiem z jakiej przyczyny, bo w świecie w ogóle to mężczyźni się stroją. Rodzaj męski się stroi. A w ludzkim świecie, Bozia pozwoliła kobietom być ładniejszym.
3: Głosy Puławian zbierała dla nas Julia Zagrajuk. Teraz zaglądamy do gminy Żyżyn, gdzie pojawiły się nowe ekorozwiązania. Mieszkańcy już mogą korzystać z nowych pojemników na używaną odzież, które ustawiono przy punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Borysowie. Do dyspozycji oddano 4 kontenery przeznaczone na ubrania, tekstylia i akcesoria, które są czyste i nadają się do ponownego wykorzystania. Pojemniki dostępne są w soboty w godzinach od 7 do 14. Samorząd przypomina jednak, że mocno zniszczone, brudne lub porwane ubrania powinny trafiać bezpośrednio do punktu selektywnej lokalnej zbiórki odpadów komunalnych, ponieważ kontenery nie są przeznaczone na odpady tekstylne. Na zakończenie przenosimy się do Puławskiej Przestrzeni Kultury. Muzeum Czartoryskich zaprasza na sentymentalną podróż w czasy dzieciństwa i młodości. W Domu Aleksandryjskim prezentowana jest wystawa, która pozwala wrócić do dawnych wspomnień i spojrzeć na historię Puław poprzez archiwalne fotografie oraz dokumenty. O ekspozycji mówi adiunkt Muzeum Czartoryskich Zbigniew Kiełp.
12: Puławy w cieniu zakładów azotowych. Myślę, że dla tysięcy mieszkańców Puław będzie to wyjątkowa podróż do korzeni, do dzieciństwa, do tych Puław lat 60., 70., czyli modernistycznych, nowoczesnych Puław przy wielkim kombinacie chemicznym, o którym jest jak najmniej, jeśli chodzi o wystawę. Natomiast tutaj na pierwszym planie jest podróż po nowoczesnych Puławach. Mieszkańcy Puław, ich codzienność, odpoczynek, rekreacja.
3: Wystawa w Domu Aleksandryjskim będzie dostępna do końca września.
0: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, Misia i Bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
0: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
3: Zaczynamy przegląd najważniejszych wydarzeń ze środy 27 maja w Radiu Impuls. Uwaga kierowcy i piesi poruszający się po osiedlu Stawy w Dęblinie. Trwają tam prace związane z budową nowej sieci wodociągowej. Są prowadzone metodą przewiertów sterowanych, co ma ograniczyć ingerencję w drogi i zieleń, jednak w rejonie robót mogą pojawiać się czasowe utrudnienia w ruchu. Inwestycja podjęta przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej ma poprawić jakości wody i zwiększyć niezawodności całego systemu. Obecnie trwa budowa głównej magistrali, a od 16 czerwca rozpoczną się kolejne etapy przełączenia oraz wymiana przyłączy do budynków mieszkalnych. Małe sarny, zajączki czy młode dziki często wyglądają na porzucone, ale to tylko pozory. Leśnicy i przyrodnicy apelują, by nie zabierać ich z naturalnego środowiska, bo taka interwencja może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. O zasadach postępowania z dzikimi zwierzętami mówi Michał Karpiński z Nadleśnictwa Lubartów.
4: Widzisz w trawie małą sarenkę, jest sama, szczupła, patrzy na ciebie wielkimi oczami, myślisz, biedactwo, porzucone. To błąd, który może kosztować ją życie. W rzeczywistości mama sarny zostawia młode nawet do 12 godzin, by nie przyciągać drapieżników. Wraca tylko na karmienie. Jeśli sarenka ma cętki i nie jest ranna, zostaw ją. Ona ma dom, ma matkę i właśnie przeżywa swój najgorszy koszmar – porwanie przez człowieka.
3: Specjaliści przypominają także, że podczas leśnych spacerów szczególnie ważne jest pilnowanie psów. Nawet krótka pogoń za młodym zwierzęciem może zakończyć się dla niego tragicznie. Czy Jeziorszczyzna powinna stać się osobną miejscowością? O tym zdecydują mieszkańcy gminy Kazimierz Dolny podczas trwających właśnie konsultacji społecznych dotyczących zmian granic administracyjnych. Swoją opinię mogą wyrazić pełnoletni mieszkańcy Kazimierza Dolnego oraz okolicznych miejscowości, m.in. Mięćmierza, Wylągów, Dąbrówki, Cholewianki, Gór, Okala i Jeziorszczyzny. Ankiety dostępne są w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej magistratu. Uczestnicy konsultacji mają do wyboru 3 odpowiedzi. Jestem za, jestem przeciw lub nie mam zdania. Konsultacje społeczne potrwają do 15 czerwca. Już 3 lipca rusza kolejna edycja projektu Wakacje z WOT. O korzyściach płynących ze służby w Wojskach Obrony Terytorialnej mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy Lubelskiej Brygady.
5: W trakcie służby żołnierze zdobywają kompetencje i uprawnienia cenione także w środowisku cywilnym. Między innymi z zakresu pierwszej pomocy, pracy zespołowej, reagowania kryzysowego oraz obsługi specjalistycznego sprzętu. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia podstawowego otrzymają ponad 7 tysięcy złotych uposażenia i świadczeń. A realizując dalszą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej, żołnierze otrzymują co najmniej 968 zł miesięcznie za gotowość bojową oraz obowiązkowe dwudniowe szkolenie rotacyjne odbywające się jeden weekend w miesiącu.
3: Osoby zainteresowane służbą powinny zgłosić się do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Tam rozpoczyna się proces kwalifikacyjny, który obejmuje m.in. badania lekarskie i psychologiczne. Nowe środki trafią do Puławskiego Ośrodka Kultury w Dom Chemika. Instytucja otrzymała dofinansowanie z 2 programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Część pieniędzy z programu Etnopolska 2026 zostanie przeznaczona na zakup strojów ludowych dla chóru zespołu pieśni i tańca Powiśle. Wsparcie obejmie także wykonanie tradycyjnych zapasek przez lokalnych twórców ludowych. Drugie dofinansowanie pozwoli na stworzenie nowoczesnej pracowni multimedialnej w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury Świetlik. W nowej przestrzeni znajdzie się m.in. sprzęt do wirtualnej rzeczywistości oraz nowoczesne narzędzia edukacyjne. Teraz dobra wiadomość dla pasażerów i turystów podróżujących po Lubelszczyźnie. Polregio zapowiada więcej połączeń kolejowych w regionie, szczególnie na czas wakacji. Przewoźnik uruchamia obecnie średnio około 94 pociągi dziennie, zapewniając mieszkańcom dojazd m.in. do Lublina, Chełma, Zamościa, Dęblina czy Puław. Od końca czerwca oferta zostanie dodatkowo rozszerzona o sezonowe połączenia do popularnych miejsc wypoczynku. Więcej pociągów pojedzie m.in. do Bełżca, Jarosławia, Rzeszowa, Zamościa i Włodawy. Pojawią się także dodatkowe kursy w okolice Jeziora Białego z dogodnymi przesiadkami dla podróżnych z Lublina i Chełma. Polregio podkreśla również poprawę punktualności pociągów po trudnym okresie zimowym. Obecnie aż 95% składów dociera do stacji na czas. Tymczasem w Rykach trwa rekrutacja uzupełniająca w sprawie wynajmu mieszkań w nowych blokach przy ulicy Granicznej. To inwestycja, którą realizuje spółka SIM Lubelskie, mówi jej prezes Mariusz Wilk.
6: Społeczne inicjatywy mieszkaniowe, w tym oczywiście SIM Lubelskie, to program budownictwa społecznego, którego celem jest tworzenie dostępnych mieszkań dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale jednocześnie są w stanie opłacać czynsz. To rozwiązanie pomiędzy rynkiem komercyjnym a mieszkaniami komunalnymi dające stabilność, bezpieczeństwo i możliwość dojścia do własności w przyszłości.
3: Nabór uzupełniający potrwa do tego piątku, a o tym, kto wynajmie mieszkanie od gminy, zdecydują punkty przyznane podczas oceny zgłoszeń. Jeśli ich ilość będzie taka sama, zdecyduje kolejność złożenia dokumentów do Ryckiego Ratusza. Dodajmy, że bloki przy ulicy Granicznej w Rykach mają być oddane do użytku w 2028 roku. W Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym można oglądać wyjątkowy wczesnośredniowieczny naszyjnik, który znalazł się wśród 100 najciekawszych zabytków archeologicznych w Polsce według magazynu Archeologia Żywa. O historii tego unikatowego eksponatu opowiada reporterka Weronika Szydłowska.
7: To niewielki zabytek, ale z bardzo bogatą historią. Naszyjnik odkryto podczas badań archeologicznych na terenie dawnego grodziska w Kłodnicy w gminie Wilków. Składa się z kilkudziesięciu szklanych paciorków oraz dwóch srebrnych monet, wzorowanych na dirhemach z pierwszej połowy X wieku. Archeolodzy podkreślają, że znalezisko pokazuje, jak rozległe były kontakty handlowe dawnych Słowian. Monety pochodzące z rejonu Bułgarii nadwołżańskiej świadczą o wymianie handlowej prowadzonej ponad 1000 lat temu. Co ważne, naszyjnik zachował się w bardzo dobrym stanie i pozwala dziś podziwiać kunszt średniowiecznych rzemieślników.
3: Zabytek będzie dostępny dla zwiedzających w muzeum przy Kazimierskim Rynku do końca bieżącego roku. Puławscy rowerzyści szykują się do wyjątkowej nocnej przejażdżki ulicami miasta. Wydarzenie organizowane jest w ramach przygotowań do rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Mówi koordynator rowerowej stolicy Polski w Puławach Marcin Kowal.
8: 1 czerwca o północy rozpoczyna się kolejny rok z rywalizacją o Puchar rowerowej stolicy Polski. Powoli szykujemy się do tego wydarzenia całomiesięcznego. Przygotowaliśmy jak zwykle szereg imprez, szereg rajdów, imprez rowerowych. I tak 31 maja spotykamy się o godzinie 23.55 na nocnym przejeździe rowerzystów. Dla wszystkich chętnych przypominamy tutaj o oświetleniu rowerowym sprawnym. Oficjalnie rozpoczniemy rywalizację 1 czerwca o godzinie 17. Na placu Chopina przejedziemy większą grupą. Wiele mieszkańców przyjedzie na rozpoczęcie rywalizacji. Także zapraszamy całe rodziny, dzieci, przyjaciół, znajomych. Bierzcie rowery. Przypominam również o kaskach dla bezpieczeństwa. Także trasa rajdu będzie wynosiła około 10 kilometrów, także nie jest za dużo. Rozpoczynamy na placu Chopina i wracamy również na plac Chopina. Także serdecznie zapraszamy 1 czerwca o godzinie 17.
3: A kiedy odbędą się kolejne rajdy?
8: Kolejny rajd to 7 czerwca, zaplanowany przez powiat puławski. Jest to rodzinny rajd rowerowy, który jest organizowany corocznie przez właśnie Starostwo Powiatowe w Puławach. Kolejny rajd 14 czerwca, rajd rowerowy Kolejka Wąskotorowa w Karczmiskach. Pojedziemy na bardzo fajny, popularny rajd do Karczmisk, tam kolejką wąskotorową na ognisko i z powrotem również wrócimy tutaj przy Wiśle do Puław. 20 czerwca, tak jak w ubiegłym roku, troszeczkę później w tym roku, bo 20 czerwca w tamtym roku było wcześniej, rodzinny rajd rowerowy przygotowany przez galerię, która jest również jednym sponsorem z jednej nagrody roweru, tak jak w ubiegłym roku. Ten rajd zacznie się, rozpocznie o godzinie 16.30. Będzie miasteczko przygotowane pod galerią. Zapraszamy również tutaj na coroczne święto rowerzystów. 27 czerwca zaplanowaliśmy rajd przyjaźni do Kocka. Również startujemy z placu Chopina. To jest taki dłuższy rajd, ponad 50 km na rowerze w jedną stronę, także to dla wytrawnych rowerzystów. Będą również zapisy na ten rajd. I 28 czerwca takie oficjalne zakończenie weekendowych rajdów rowerowych, które tu przygotowaliśmy z okazji rywalizacji o Puchar Rowerowej w stolicy Polski. No i oczywiście codzienne ustawki rowerowe od poniedziałku do piątku o 2 godzinach, o godzinie godzinie 18 i o godzinie 20.15. Z Placu Chopina startujemy, jak wiemy, już w tym roku jest remont przed halą sportową Mosiec przy Partyzantów, także przynieśliśmy wszystkie starty Plac Chopina. Tutaj spotykamy się przy stacji naprawczej, którą wygraliśmy właśnie w ubiegłym roku.
3: Akcja jest otwarta dla wszystkich chętnych, zarówno doświadczonych rowerzystów, jak i osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z jednośladem.
8: O wszystkich rajdach, wszystkich wydarzeniach dokładnie będziemy informować w zapowiedziach. Obserwujcie stronę oficjalną Puławy Rowerowa Stolica Polski, stronę Puławy Aktywni, stronę Mosir Puławy, również Puławska Grupa Rowerowa często informuje o tych właśnie przejazdach. Kręcimy, walczymy po raz drugi o zwycięstwo w corocznej rywalizacji, tak jak w ubiegłym roku udało nam się wygrać. Mamy nadzieję, że również i w tym roku nam się uda. Przygotujcie rowery, zainstalujcie aplikację. Jeszcze jest kilka dni do oficjalnego startu. Można przetestować aplikację. No i cóż, 1 czerwca rozpoczynamy. Zapraszamy serdecznie.
3: Aby dołączyć do zabawy, wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta, zarejestrować się i wybrać Puławy jako miasto, dla którego zbierane będą kilometry.
9: Radio Impuls.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.
9: Jest 6:54.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: Po reklamie.
4: To jest podsumowanie najważniejszych wydarzeń z czwartku w Radiu Impuls. W Puławach mieszkańców czekają zmiany w opłatach za wywóz śmieci. Od sierpnia wysokość należności będzie zależna od średniego zużycia wody w gospodarstwie domowym. Jak zdecydowali miejscy radni, im większe zużycie wody, tym wyższa opłata za odbiór odpadów. Wodociągi puławskie dołączają już do rachunków specjalne zestawienie pokazujące zużycie wody w 2025 roku, by mieszkańcy mogli wcześniej sprawdzić, jakich kosztów mogą się spodziewać. Co o takim rozwiązaniu sądzą puławianie? Pytała nasza reporterka Julia Zagrajuk.
5: Jak pani uważa, czy to jest sprawiedliwe, czy to jest w ogóle logiczne?
6: Ja myślę, że nie, bo po prostu to będzie dużo więcej kosztowało ludzi. Naprawdę, że to jest niesprawiedliwe, tak? Niechby zostało tak, jak jest. Podwyżki przyszły teraz, no trzeba zapłacić, ale niechby tak zostało, jak jest.
7: Mieszkam w domku jednorodzinnym, także my w 3 osoby płacimy za te śmieci. I trochę to takie dla mnie będzie duża strata pieniędzy wtedy, jeżeli będziemy odnosić się do wody. Bo niestety używamy więcej wody niż na 3 osoby, niż płacimy za te śmiecie. Więc to trochę takie niesprawiedliwe jest.
4: Dla osób segregujących odpady stawki wyniosą 32 zł przy zużyciu do 4 metrów sześciennych wody miesięcznie, 65 zł przy zużyciu od 4 do 8 metrów oraz 110 zł powyżej tego limitu. Znacznie więcej zapłacą osoby, które śmieci nie segregują. Odpowiednio 100, 200 i 300 zł. Szczegółowe informacje i przykłady wyliczeń można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Puławy. A teraz informacja dla rodziców najmłodszych dzieci o tym, jak wspierać rozwój maluchów i dlaczego żłobki oraz kluby dziecięce mogą pomagać w nauce relacji i poznawaniu świata. Będzie można porozmawiać podczas bezpłatnych warsztatów w Wilkowie i Łaziskach, mówi Oliwia Kujawa z Fundacji Zwalcz Nudę.
8: Zajęcia są kierowane do rodziców, przyszłych rodziców, opiekunów i wszystkich osób zainteresowanych opieką i rozwojem dzieci do lat 3. Na zajęciach opowiadamy o zaletach korzystania z takich placówek jak żłobki, kluby dziecięce czy punkty dziennego opiekuna. Obalamy stereotyp, że rodzic, który posyła dziecko do placówki, jest złą mamą albo złym tatą. To mit. Rodzic, który choćby na 3-4 godziny dziennie zaprowadza dziecko do żłobka, dba, aby jego dziecko miało kontakt z rówieśnikami od najmłodszych lat, rozwijało swoje umiejętności, poznawało świat pod okiem wykwalifikowanych opiekunów i miało równy start, na przykład z dziećmi z dużych miast.
4: Warsztaty odbędą się 7 czerwca o godzinie 11:00 w remizie OSP w Łaziskach, a o 16:00 w budynku Straży w Rogowie w gminie Wilków. Na miejscu dostępna będzie także animatorka dla dzieci. Puławy znów staną się jednym z najważniejszych punktów na rajdowej mapie Polski. W mieście odbędzie się 10. rajd nadwiślański, 2. runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, mówi Adam Widomski, rzecznik prasowy Automobil Klubu Polski.
9: Każda edycja rajdu nadwiślańskiego jest trochę inna, bo co roku zmieniamy układ odcinków specjalnych, trochę zmieniamy harmonogram, ale w tym roku rzeczywiście tych zmian będzie dosyć dużo, bo po pierwsze jesteśmy i w Puławach, i w Lublinie. W Puławach zaczynamy rajd nadwiślański, w Lublinie ten rajd skończymy. No a poza tym będziemy mieli dwa przejazdy właściwie tego samego odcinka miejskiego w Puławach. Takie miejskie odcinki zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem i są bardzo atrakcyjne, a więc tym razem w piątek 29 maja będziemy w centrum Puław z tym miejskim odcinkiem aż 2 razy.
4: Skąd decyzja o przeniesieniu wydarzenia pod Motor Lublin Arenę i finału pod Zamek Lubelski?
9: Do Lublina wracamy już kolejny raz, bo już byliśmy z metą rajdu na Nadwiślańskiego i z bazą Rajdu Nadwiślańskiego właśnie w Lublinie, więc to nie jest tak, że my nagle zupełnie zmieniamy lokalizację serwisu i całego biura rajdu. Jesteśmy i w Puławach, i w Lublinie. Chcemy, żeby ten rajd był jak najbardziej dostępny dla kibiców, żeby z każdego miejsca w regionie można było przyjechać, zobaczyć z bliska, jak ta rajdowa rywalizacja wygląda. Przez lata byliśmy w Puławach, przez jeden sezon byliśmy w Lublinie, teraz znowu wracamy do Lublina, więc nie jest to jakaś duża nowość i duża zmiana. Zostajemy no, mniej więcej w tej samej strefie działania i zasięgu rajdu nadwiślańskiego.
4: Co dorocznie wzbudza największe emocje.
9: Miejskie odcinki zawsze wzbudzały ogromne emocje, zawsze wzbudzały ogromne zainteresowanie. Przede wszystkim dlatego, że panuje tutaj zupełnie inna atmosfera niż na takich długich kilkunasto czy czasem kilkudziesięciokilometrowych odcinkach rozgrywanych gdzieś w terenie poza miastami. Jest poza tym blisko, można przejść z całą rodziną, można to połączyć z fajnym wieczorem, można to połączyć z fajnym dniem, zobaczyć przy okazji, jak wygląda to całe rajdowe miasteczko, więc no, takie miejskie odcinki specjalne są też okazją do tego, żeby być może złapać tego rajdowego bakcyla, żeby przyjść i w ogóle zobaczyć, co to są rajdy samochodowe w atmosferze takiego no, pikniku miejskiego, który się toczy przez ileś godzin.
4: Kto wystartuje w tegorocznej rywalizacji?
9: W tym roku na trasach Rajdu Nadwiślańskiego zobaczymy ponad 70 samochodów, 49 załóg zostało zgłoszonych do rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Kolejne 24 ekipy zgłosiły się do historycznych rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Oba cykle będą jechały dokładnie te same odcinki specjalne, tylko z pewnym przesunięciem czasowym. Jeżeli chodzi o zestaw kierowców, załóg, które znalazły się na tej liście zgłoszeń, to mamy ścisłą krajową czołówkę. Jest Adrian Rzeźnik, jest Łukasz Beśkiniewicz, jest Jarosław Szeja, a więc zawodnicy, którzy zajmują trzy pierwsze miejsca w mistrzowskim cyklu po pierwszym tegorocznym rajdzie.
4: Jak się okazuje, to nie koniec emocji.
9: Mamy też historyki, historyczne rajdowe samochodowe mistrzostwa Polski. Tutaj też czołówka rywalizacji, Damian Sawicki, Marcin Majcher, to kierowcy, którzy pojadą samochodami Subaru Impreza i Subaru Legacy. No ale oprócz tych Subaryn bardzo dobrze, bardzo mocno kojarzonych z rajdami samochodowymi, będziemy mieli też prawdziwe rajdowe legendy, takie jak choćby Ford Escort RS Cosworth, Lancia Delta Integrale czy Porsche 911 między innymi, no bo tych samochodów będzie znacznie więcej. To są takie perełki, dla których warto przyjść nie tylko na odcinki specjalne, ale też do parku serwisowego, zobaczyć z bliska.
4: To dlaczego warto wziąć udział w Rajdzie Nadwiślańskim?
9: Na trasie Rajdu Nadwiślańskiego na pewno warto się pojawić. Po pierwsze dlatego, że będzie bez wątpienia dużo emocji, dużo adrenaliny. Będzie jak zwykle zacięta rywalizacja. No a poza tym odcinki specjalne Rajdu Nadwiślańskiego to są najszybsze odcinki w Polsce. Asfaltowy, szybki, trudny momentami technicznie rajd. Mamy też dwa odcinki miejskie. Właściwie ten sam jeden odcinek, jak już wspominałem, przejechany dwukrotnie w Puławach. To też jest coś, co na pewno warto zobaczyć, bo jeżeli jeszcze nie widzieliście Państwo takiej miejskiej rywalizacji, to na pewno będziecie pod dużym wrażeniem.
4: W programie znalazły się także szybkie odcinki w Kurowie, Garbowie, Bobach i Urzędowie, a finałowy Power Stage zdecyduje o ostatecznym układzie klasyfikacji. Z kolei miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą spróbować swoich sił w kajakarstwie. Lubelskie Towarzystwo Kajakowe Fala organizuje bezpłatne zajęcia dla osób początkujących oraz tych, którzy chcą poprawić swoją technikę pływania. Spotkania odbywają się regularnie na przystani kajakowej przy ulicy Krężnickiej w Lublinie w godzinach od 17 do 19. Uczestnicy poznają zarówno podstawy teoretyczne, jak i praktyczne elementy związane z kajakarstwem. Zapisy prowadzi Lubelskie Towarzystwo Kajakowe Fala. Organizatorzy zaznaczają, że w razie złej pogody termin spotkania może zostać zmieniony. A na koniec przypominamy hodowcom truskawek, że w gminie Puławy nadal trwa konkurs na największy owoc. Kandydatki można zgłaszać do końca czerwca, a o wynikach przesądzi waga. Do pobicia jest rekord 196 gramów. Dodajmy, że tegoroczna pierwsza łubianka sezonu pochodziła z Piskorowa.
3: Radio Muzyka Impuls. Wybrana dla Ciebie.

0: your way.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls.
1: Reklama.
3: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
4: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Po reklamie.
6: W Radiu Impuls rozpoczynamy podsumowanie dnia. Sprawdzimy, co wydarzyło się w regionie w piątek. W Puławach od sierpnia zmienią się zasady naliczania opłat za odbiór odpadów. Wysokość należności będzie uzależniona od średniego zużycia wody w gospodarstwie domowym. Jak do nowych zasad podchodzą mieszkańcy miasta? Sprawdzała nasza reporterka Julia Zagrajuk.
7: Zużycie wody jest co innego, a śmieci to jest co innego. No, i młodsi, i starsi, i każdy inaczej na to patrzy. My, co mieszkamy dużo lat, według tamtych zasad, no tak jak ja, no to cóż, ja tylko to, co jest mi konieczne, natomiast wiadomo, że rodzina trzyosobowa, czteroosobowa, no to już jest inny wymiar zużywania i wody, i nabywania śmieci. Ja do tej pory według starych myśli, co kto nabroił, to za to płacił. Czyli zużyłam, no my się domagamy jeszcze tego zbiornika na odrzuty odzieżowe i obuwie, żeby dostawili, żeby nie trzeba było gdzieś poza osiedle wynosić, wywozić.
6: Szczegółowe informacje i przykłady wyliczeń można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Puławy. A teraz dobra wiadomość dla rodziców małych dzieci z gminy Kłoczew. W Kawęczynie oficjalnie otwarto nowy żłobek, który ma zapewnić opiekę dla najmłodszych mieszkańców regionu. A nowa placówka oferuje 64 miejsca dla dzieci. W jej otoczeniu powstał plac zabaw, nowe chodniki oraz parking, a sam budynek został w pełni wyposażony. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu z programu Aktywny Maluch w wysokości ponad 4,5 miliona złotych. Gmina Kłoczew otrzyma również środki na funkcjonowanie żłobka w kolejnych 3 latach. Tymczasem mieszkańcy Kazimierza Dolnego ponownie zdecydują, na co przeznaczyć pieniądze z budżetu obywatelskiego. Wśród zgłoszonych projektów znalazły się m.in. nowe schody prowadzące nad Wisłę, udogodnienia dla rowerzystów oraz plac zabaw. W poprzednich edycjach dzięki głosowaniu powstały m.in. elementy małej architektury, siłownia plenerowa czy projekty rekreacyjne nad Wisłą. Głosowanie na tegoroczne projekty ma potrwać do najbliższych tygodni, a szczegóły dostępne są na stronie Urzędu Miasta Kazimierz Dolny. Z kolei z Lublina napływają informacje o rozpoczęciu rozbiórki dawnego domu kolejarza przy ulicy Kunickiego. W jego miejscu powstanie nowe Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży. Swoją siedzibę znajdzie tam Teatr Andersena, który po zakończeniu inwestycji będzie mógł działać w znacznie lepszych warunkach. Weronika Szydłowska.
8: W nowej siedzibie młodzi ludzie będą mogli korzystać z dużej sali teatralnej na 300 miejsc, kameralnej sceny, sal prób, pracowni, a także z biblioteki z wypożyczalnią i przestrzenią do warsztatów i zajęć edukacyjnych. Projekt obejmie też budowę otoczenia. Powstaną tam m.in. parkingi, drogi pożarowe, chodniki, zieleń oraz nowe ogrodzenie. Prace mają potrwać do maja 2028 roku, a wartość inwestycji przekracza 73 miliony złotych.
6: Jak radzić sobie ze stresem? Lepiej rozmawiać z bliskimi i zadbać o własne emocje. O tym będzie można porozmawiać podczas cyklu bezpłatnych spotkań z psychologiem, które odbędą się w Puławskiej Mediatece. O szczegółach mówi pastor Remigiusz Krok z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Puławach.
9: Opowiedzmy sobie pokrótce, jak będą wyglądały spotkania i dlaczego akurat one będą odpowiadały na pytanie, jak żyć.
10: Ten tytuł jest taki troszkę prowokacyjny, ma w swoim tytule i znak zapytania.
0: pytania i wykrzyknik, tak? Czyli zadaje pytanie, jak żyć, i daje taką odpowiedź, jakby sugeruje odpowiedź, w jaki sposób żyć, aby to życie było dobre, żeby to życie było wartościowe. I w tym celu zorganizowaliśmy właśnie spotkania, które się będą odbywały od 2 czerwca w Bibliotece Miejskiej, a gościem tych spotkań będzie pani Lidia Nejkurs, która jest wieloletnim psychologiem, który ma kilkadziesiąt lat doświadczenia zawodowego. Obecnie pracuje w Rydze na Łotwie. Przyjedzie tutaj do nas do Puław specjalnie, aby się spotkać z mieszkańcami miasta i będzie mówiła właśnie na temat zasad dobrego życia w ramach takiej profilaktyki życia psychicznego. Także będzie mówiła na temat odporności na stresy, także takich skrajnych sytuacji jak trauma, jak żałoba, ale także te codzienne stresy. W jaki sposób być odpornym, w jaki sposób nie ulegać różnego rodzaju stresowym sytuacjom. Będzie, ponieważ jest specjalistką, jeżeli chodzi o poradnictwo małżeńskie, przedmałżeńskie, będzie dużo mówiła na temat właśnie relacji rodzinnych, bo one są podstawą. Tak, tutaj dom jest taką naprawdę podstawą, ostoją takiego spokoju życia, podstawą budowania własnego poczucia wartości, która ma wielkie znaczenie dla całego życia, dla całego patrzenia na życie, i będziemy właśnie rozmawiali o tych zasadach, o tych wartościach, jak budować dobre relacje, jak wykorzystywać własny potencjał dla osobistego rozwoju, i także będzie czas na indywidualne konsultacje z uczestnikami spotkań, a także, tak jak mówi nasz gość, będzie też starała się być elastyczna i dobierać tematy spotkań do potrzeb ich uczestników.
9: A skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby stworzyć taki cykl? Widzieli Państwo taką potrzebę w społeczeństwie, bo te tematy wydają się być nam bliskie i można byłoby przypuszczać, czy znamy na nie odpowiedź?
0: Czy znamy odpowiedź? Ilość osób chętnych do psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów, no chyba świadczy o tym, że nie do końca znamy odpowiedzi na te pytania. I właśnie patrząc i kontaktując się z ludźmi, z mieszkańcami Puław, żyjąc między nimi, także widzimy taką potrzebę właśnie rozmawiania o tym, co robić, aby żyć stabilnie, aby mieć taką stabilność emocjonalną. I w tym celu zaprosiliśmy naprawdę znanego psychologa z wieloletnim doświadczeniem, aby mógł podpowiedzieć, zanim ktoś będzie musiał iść do specjalisty na psychoterapię czy na konsultację do psychiatry, aby umiał sobie poradzić w tym podstawowym zakresie własnymi siłami, tak żeby można było zadbać o jego dobrostan psychiczny.
9: Czyli w sumie zaczynamy tak od samego początku, od siebie, od swoich emocji tak naprawdę.
0: Tak, dokładnie. Umiejętność panowania nad własnymi emocjami, umiejętność dobrego ustosunkowania się do czynników zewnętrznych, budowania dobrych relacji z innymi osobami, dobrego przede wszystkim patrzenia też na siebie, to jest podstawa. To jest podstawa, która może zapewnić w tych trudnych czasach, w tych trudnych kontekstach życiowych pewną stabilność emocjonalną.
9: Te tematy mimo wszystko wydają się być takie trudne dla człowieka. Może się wydawać, że ciężko będzie samemu przeskoczyć niektóre rzeczy. Czy na przykład na to spotkanie można przyjść też z jakąś osobą towarzyszącą, czy z członkiem rodziny, czy na przykład z przyjacielem?
0: Zapraszamy wszystkich. Osoby indywidualne, małżeństwa, rodziny. Zapraszamy wszystkich, którzy czują taką chęć dowiedzenia się czegoś więcej, czują taką potrzebę porozmawiania z kimś, czują być może potrzebę, aby się komuś zwierzyć. Zapraszamy każdego, kto będzie chciał się troszkę więcej dowiedzieć na temat swojego funkcjonowania w życiu, w świecie, w społeczności innych ludzi.
9: Wiemy też, że to nie jest pierwszy taki cykl, który Państwo organizują tutaj na naszym terenie. Z jakimi reakcjami wcześniej to się spotykało? Czy ludzie faktycznie chętnie przychodzili na tego typu spotkania, chociaż może z inną tematyką?
0: No, byliśmy zaskoczeni pozytywnie ilością osób, które przychodziły na spotkania Klubu Zdrowia. które były poświęcone właśnie tematom naszego fizycznego zdrowia, naszej fizjologii. Teraz po raz pierwszy próbujemy spotkać na temat emocji, psychiki i mamy nadzieję, że też ludzie dopiszą, mimo że będzie prawdopodobnie bardzo ładna pogoda, a może ta właśnie pogoda zachęci do tego, aby przyjść do naprawdę pięknej sali Biblioteki Miejskiej przy ulicy Wojska Polskiego 2 właśnie na spotkania Lidii Neykurs.
9: I co najważniejsze, to musimy tu podkreślić, że te wszystkie spotkania będą za darmo.
0: Tak, oczywiście, te wszystkie spotkania będą bezpłatne. Przewidziany jest też jeden dzień, kiedy będzie czas na indywidualne konsultacje z osobami, które będą chciały porozmawiać z panią psycholog, także też będzie możliwość takiego indywidualnego porozmawiania z nią i to wszystko będzie bezpłatne. Cykl zaczyna się 2 czerwca. Spotkania będą w pierwszym tygodniu 2, 3 i 5 czerwca i w drugim tygodniu od 9 czerwca do 12 czerwca w Bibliotece Miejskiej przy ulicy Wojska Polskiego 2.
2: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Przenieś się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Już w niedzielę 7 czerwca w parku przy zamku odbędzie się niezwykłe wydarzenie z okazji 500-lecia Zamku w Janowcu. Rycerskie wychowanie to żywa lekcja historii pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Widowiskowe walki na miecze, pokazy artylerii, koncert muzyki dawnej, tańce dworskie, teatr ognia, warsztaty dawnych rzemiosł i wiele innych atrakcji dla całej rodziny. Czeka cię wyjątkowa podróż w czasie. Wstęp wolny.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Po reklamie.
2: Jest niedziela, 31 maja i właśnie minęła 8 w Radiu Impuls. Czas na wiadomości.
3: Ponad setka strażackich interwencji związanych z nawałnicami w Śląskim i Opolskim. Silny wiatr łamał drzewa, zrywał linie energetyczne i uszkodził dachy domów. Gdzie nawałnica szczególnie dała się we znaki? Marcin Buczek zebrał informacje w tej sprawie.
4: Najgorzej było w rejonie Gliwic. Z prawie 90 popołudniowo-wieczornych interwencji w całym województwie śląskim prawie połowa była właśnie tam. Po kilka interwencji strażacy mieli również w rejonie Wodzisławia Śląskiego, Raciborza i Cieszyna. Silny wiatr głównie łamał drzewa, które czasowo blokowały drogi. W Pławniowicach z kolei po intensywnych opadach deszczu zalany został przejazd pod autostradowym wiaduktem.
3: Podobna sytuacja była na Opolszczyźnie.
4: Najwięcej wyjazdów, ponad 20, było w rejonie Strzelec Opolskich. Pojedyncze interwencje strażacy mieli też w rejonie Kędzierzyna-Koźla, Opola i Namysłowa. Najbardziej ucierpiała wieś Balcarzowice. Tam uszkodzone są dachy 5 domów. Uszkodzenia są także na dachach kilku budynków gospodarczych. Poza uszkodzonymi dachami w województwie opolskim wiatr zrywał też linie energetyczne i łamał drzewa.
3: Jest jeszcze czas, by przekonać prezydenta do zmiany zdania. Tak politycy koalicji rządzącej komentują słowa Karola Nawrockiego, który zapowiedział, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. W piątek, przypomnijmy, przyjął ją Sejm, teraz zajmą się nią senatorowie. Jeśli nie będzie poprawek, ustawa trafi na biurko prezydenta. Na podpis głowy państwa liczy europoseł Lewicy Robert Biedroń.
5: Chętnie wybiorę się do Pałacu Prezydenckiego, jeżeli pan prezydent zaprosi, opowiem, jak wygląda codzienność takich par jak moja. Jak ja także przez ćwierć wieku nie jestem w stanie uregulować najprostszych rzeczy, na przykład odwiedziny partnera w szpitalu, kwestie pochówku, kwestie spadkowe, kwestie podatkowe. Nie chcę być traktowany jak obywatel drugiej kategorii.
3: Prezydent nie wyklucza spotkania z europosłem, choć zdania raczej nie zmieni. Senat zajmie się ustawą o statusie osoby najbliższej po 10 czerwca.
2: Magdalena Krawczak, dzień dobry. W dzisiejszym programie Co w regionie wracamy do tematu puławskiego.

0: Do budżetu obywatelskiego, ale tym razem porozmawiamy o pomysłach. Posłuchajcie.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Wiele osób ma konkretne pomysły na swoje miasto, że gdzieś przydałaby się ławka, nowe zajęcia albo wydarzenie dla mieszkańców. Ale często kończy się na samym myśleniu, a budżet obywatelski daje możliwość, żeby zrobić krok dalej i spróbować naprawdę coś zmienić. Naszej reporterce Weronice Szydłowskiej opowiada o tym Małgorzata Szczypa, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Puławach.
3: Zacznijmy sobie, tak jak powiedziałam, od takiego przypomnienia trochę naszym słuchaczom o tych projektach, które już w budżecie obywatelskim zostały zrealizowane. Chcemy, żeby każdy tutaj w tym momencie, słuchając tej audycji, wiedział, co faktycznie zostało stworzone dzięki budżetowi i jak to w ogóle wyglądało, jak wyglądało składanie tych projektów i czy było w ogóle ciężko.
4: Czy bibliotece było ciężko złożyć projekt? Nie, bo my mamy zawsze mnóstwo pomysłów i bardzo chcemy je zrealizować, natomiast niestety rzeczywistość nie zawsze nam pozwala i budżet nam nie zawsze pozwala. Ale pomysły, które mamy w realizacji, to zawsze są pomysły, które mają służyć mieszkańcom i naszym czytelnikom. Zawsze staramy się stworzyć taką przestrzeń, która będzie dla nich ciepła, bezpieczna i taka, do której chce się przychodzić. I dlatego w tamtym roku pojawił się pomysł czytelnia pod chmurką, realizacja aranżacji naszego ogromnego tarasu, który do tej pory świecił pustkami i tak naprawdę była to niewykorzystana przestrzeń. W tym momencie zmieniła się ona w bardzo przyjazną, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, taką przestrzeń, w której wszyscy mogą sobie z niej skorzystać, odpocząć, poczytać ulubioną książkę, ale nie tylko, bo dzieciaki mają szansę zawsze się pobawić, mają możliwości wykorzystania różnego rodzaju gier wielkoformatowych, które mamy. Mamy ogromne szachy. No i to, co się zmieniło od momentu, kiedy został zrealizowany ten taras, to wszyscy mówią, że w końcu to jest takie miejsce, a jakie oni sobie wymarzyli, bo biblioteka w tym miejscu, w nowej przestrzeni funkcjonowała już 2 lata. I dopiero w 3 roku udało nam się zaaranżować właśnie tą przestrzeń i powiedzieli, że to jest taka właśnie wisienka na torcie, że to jest to miejsce, w które tak powinno wyglądać, tak sobie to wyobrażali.
3: Za każdym projektem tak naprawdę właśnie stoi człowiek. To czyj dokładnie to był pomysł? To była taka rozmowa tutaj w gronie osób pracujących w bibliotece? Czy to był na przykład pomysł czytelnika?
4: Mnóstwo czytelników o tym mówiło, że ten taras powinien zostać zagospodarowany. I tak naprawdę wydaje mi się, że my w dużej mierze też zgadzamy się z naszymi czytelnikami i zawsze wychodzimy im naprzeciw tym pomysłom, które się pojawiają. I cały czas gdzieś dążyliśmy do tego, żeby ten pomysł się pojawił. Każdy miał jakiś dodatkowy pomysł, co by warto było, żeby się pojawiło w tej przestrzeni. Bo okazało się, że tak naprawdę wszyscy czytelnicy czekają już na to i mają jakieś wyobrażenie o tym, jak to wszystko powinno wyglądać. No i się okazało, że te pomysły gdzieś tam cały czas nam podrzucali. To od momentu, kiedy zostało tutaj, biblioteka została otwarta 1 kwietnia 2023 roku, to cały czas słyszeliśmy, a co z tym tarasem, a co z tym tarasem, bo my byśmy chcieli tak. No i okej, od razu się pojawia pomysł, no skąd tą kawę załatwić, jak to zrobić, żeby ta kawa się pojawiła w naszej przestrzeni. Od razu taki pomysł. 2 lata wcześniej udało nam się wygrać budżet obywatelski na wypożyczalnię gier planszowych, która się cieszy ogromnym powodzeniem. Puzzle to też nowe odkrycie, chociaż u nas jest mnóstwo pasjonatów tych puzzli i się okazuje, że super, mamy tą przestrzeń, która jest rzeczywiście w mediatece wykorzystywana do tego, że można sobie przyjść, usiąść i zagrać. Natomiast taka szansa, jak dzisiaj w przepiękny dzień, mamy możliwość sobie usiąść wygodnie z całą grupą i zagrać w taką grę planszową właśnie na tarasie. I ci ludzie tego bardzo potrzebowali. Tak naprawdę to wydaje mi się, że każdy budżet obywatelski, każda realizacja, która dotyka gdzieś naszej biblioteki, to jest zawsze właśnie wyjście naprzeciw czytelnikom i im potrzebom. O to chodzi w całej pracy biblioteki. żeby ludzie chcieli do nas po prostu przyjść. Bo książka to w tym momencie to już jest tak jakby produkt dodatkowy. Bo biblioteka przestaje być miejscem, które jest łączone tylko i wyłącznie z książką. To staje się taka bezpieczna przystań dla wszystkich, gdzie każdy znajdzie coś ciekawego. I dzięki tym budżetom też mamy taką możliwość tego realizacji.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
5: Radio Impuls.
6: Reklama. Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Po reklamie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: W budżecie obywatelskim najważniejsi są ludzie, ci, którzy dostrzegają problemy, ale mają pomysły, jak je naprawić i odwagę, żeby przekazać to dalej. Właśnie o tym mówią Wioletta Węgrzynek, właścicielka jednej z puławskich siłowni, i Kamil Wąsik, koordynator budżetu obywatelskiego.
3: A jak to wygląda na przykład w przypadku projektów sportowych? Czy te pomysły też wynikają z tego, czego potrzebują mieszkańcy?
4: Tak, wyszło to z pomysłów, można powiedzieć, i użytkowników naszych tutaj, i mieszkańców Puław. Wygraliśmy, powiem, jaki budżet obywatelski, to była joga w parku, więc cieszyła się bardzo dużą popularnością. To wyszło z tego, że zawsze gdzieś ćwiczymy w zamknięciu, w tych salach, a mamy tak piękne tereny tutaj w Puławach, zwłaszcza ten park i tą możliwość, że możemy sobie poćwiczyć na świeżym powietrzu, to taki bodziec był, żeby właśnie przygotować ten projekt i żeby wyjść właśnie z tą aktywnością do wszystkich osób, bo nie każdy gdzieś wyjdzie, a tutaj na przykład jak był budżet jogi, widzieliśmy, jak on się rozwijał z tygodnia na tydzień, bo spotykaliśmy się w niedzielę rano i z tygodnia na tydzień w ogóle ta liczba osób się powiększała. To naprawdę dawało energii napędowej, można powiedzieć. Rozważamy, żeby może ten projekt jeszcze raz powtórzyć, bo naprawdę spełnił oczekiwania naszych obywateli tutaj Puław, którzy bardzo dobrze wspominają akurat ten cały budżet, tą całą realizację tego, takiej aktywności, tego, można powiedzieć, że wyrobienia sobie nawyku, że tą co niedzielę było rowerkiem podjechanie i rozłożenie maty i chociaż chwilę dla siebie człowiek miał, a park i w ogóle ten teren dawał nam naprawdę taką swobodę, te dźwięki, nawet że to nie było żadnej muzyki, że człowiek mógł się zagłębić w siebie, było cudownym przeżyciem. I to wiemy właśnie od osób, które korzystały i które do tej pory gdzieś tam są związane nawet z nami, z instruktorami na bieżąco.
5: Ja może też tak dopowiem, jakie były kulisy tego projektu jogi w parku, bo początkowo Wiola zgłosiła właśnie taki pomysł, letnie sesje jogi w Parku Czartoryskich, tylko tu znowu proza życia, regulamin. No i musimy powiedzieć, że my projekty budżetu obywatelskiego możemy realizować na tych terenach administrowanych przez gminę miasto Puławy i podległe jednostki. Jeżeli chodzi o Park Czartoryskich, to w większości to jest jednak teren Instytutu Jungu, ale kilka lat temu miasto zakupiło teren przy Pałacu Marynki i sam Pałac Marynki i dzięki temu tak naprawdę nie odrzucaliśmy tego projektu, tylko mogliśmy go zrealizować właśnie w tej przestrzeni na zielonym dziedzińcu Pałacu Marynki. Więc myślę, że to miejsce się podobało uczestnikom.
4: I to miejsce chyba moim zdaniem było jeszcze lepsze niż właśnie w Parku Czartoryskich. Czyli nie było, można powiedzieć, tych przejść zwiedzających. Mogliśmy się skupić i skorzystać właśnie z tego terenu, z tej ciszy, spokoju i każdy był tam dla siebie. To był ten komfort taki.
5: My jeszcze nie mówiliśmy o samoobronie, drugi projekt.
4: Ogólnie zajmuję się gdzieś tam boksem i też samoobroną, ale czegoś takiego nie było w Puławach i w momencie, kiedy składaliśmy wniosek o jogę, stwierdziliśmy z mężem, że czegoś takiego nie ma w Puławach i stwierdziliśmy, że warto będzie spróbować zobaczyć, jak ten właśnie projekt odnośnie samoobrony dla kobiet w Puławach sprawdzi się. Mieliśmy to szczęście, że oba projekty przeszły, naprawdę się nie spodziewaliśmy. No i wykwalifikowanych tutaj instruktorów ściągnęliśmy z Lublina, z którymi tutaj na co dzień współpracujemy i oni nam pomogli tak jakby zaplanować i zrealizować w ogóle cały ten projekt samoobrony. Był to kurs 3-miesięczny. Od tego zacznijmy, że zaczęliśmy go pod koniec maja, więc można powiedzieć, że zahaczyliśmy też o te wakacje i muszę przyznać, że bardzo się cieszył regularnością u dziewczyn, bo to spotykaliśmy się raz w tygodniu i spotykaliśmy się na te 3-4 godziny i to był weekend i to był okres wakacyjny, ciepłych dni. Jestem pełna podziwu kobiet, które ukończyły od początku do końca ten kurs, bo szczerze też brałam w nim udział i wiem, że nie jest łatwy I to też nie jest tylko, że sobie przyjdziemy i zrobimy pogadankę. Oczywiście były takie zajęcia, że trzeba było przejść tą część, w jaki sposób możemy się bronić, w jaki sposób możemy uniknąć tego ataku, ale też bardzo duży nacisk kładliśmy na tą aktywność i w jaki sposób my same możemy sobie w życiu poradzić, tak? Miejmy nadzieję, że żadna nie będzie miała okazji tego wykorzystać i nie będzie miała sposobności nawet na taką sytuację, ale ma już to gdzieś wypracowane, bo te 3 miesiące dają taką pewność siebie, dają tą siłę, dają bardzo dużo, można powiedzieć, w głowie takiego otwartości, że jestem silna, mam siłę i poradzę sobie, jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
6: Radio Impuls.
7: Reklama.
8: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto Spółdzielni Mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
13: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
12: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
14: Kto zwalcza ból?
15: Woltary!
14: Kto?
15: Woltary!
16: Woltary!
17: Ból szyi po pracy?
18: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
19: Ty skup się na grze!
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
22: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie.
6: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
3: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Po reklamie.
6: To niedzielny poranek w ostatni dzień maja. Po godzinie 9 sprawdzamy wiadomości.
7: Mam nadzieję, że będzie kontrasygnata premiera do decyzji o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Tak mówił wczoraj szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że propozycja odebrania Zełenskiemu odznaczenia będzie jednym z punktów najbliższego posiedzenia kapituły orderu 8 czerwca. Powód? Skandaliczna decyzja o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA.
8: Jest to kwestia naszej wrażliwości historycznej, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Jeżeli pan premier nie kontrasygnuje, no to jest to rzeczywiście kłopotliwa sytuacja.
9: A czy to napięcie na linii obu prezydentów, którzy powinni mieć dobre kontakty, tak mi się wydaje w kontekście tego, co dzieje się za naszą granicą, nie osłabi naszego bezpieczeństwa?
8: Ja byłem świadkiem rozmowy obu prezydentów w Bukareszcie podczas szczytu B9. To była bardzo dobra rozmowa, żeby było jasne, i było z obu stron bardzo dużo zrozumienia.
9: Po co Zełenski dzisiaj to robi?
8: No i właśnie. I to jest właśnie klucz sprawy. Po co?
7: Nie jedną, a dwie polskie tenisistki zobaczymy w czwartej rundzie French Open. Wczoraj do tego etapu awansowała też Maja Chwalińska, a dziś już o ćwierćfinał powalczy Iga Świątek. Cezary Dziwiszek, kto będzie rywalką Igi?
10: Dzień dobry, Ukrainka Marta Kostiuk, mogąca się pochwalić imponującą serią. W tym sezonie wygrała do tej pory wszystkie mecze na mączce. Zwyciężyła w turnieju w Madrycie i dziś na pewno będzie dla Świątek wymagającą rywalką. Początek meczu o 11:00. Piękną historię wczoraj napisała druga z naszych tenisistek, Maja Chwalińska, odwracając losy spotkania z Marią Sakkari, w którym pierwszego seta przegrała aż 1-6.
11: Nie chciałam po prostu skończyć tego Roland Garrosa w taki sposób. Nie chciałam skończyć go nie walcząc. Chciałam po prostu wiedzieć, że mogę przegrać, ale dać siebie absolutnie wszystko. Więc takim nastawieniem też wyszłam na tego drugiego seta.
10: Mówiła w Eurosporcie Maja Chwalińska, która kolejne partie wygrywała 6-3, 6-2. W czwartej rundzie zmierzy się z reprezentantką gospodarzy Diane Parry.
6: Po wiadomościach wracamy do programu Co w regionie w Radiu Impuls i kontynuujemy temat budżetu obywatelskiego. Dziś poznajemy ludzi, którzy powiedzieli: dobrze, spróbujmy. Magdalena Krawczak, zapraszam.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Trzeba przyznać, że zgłoszenie projektu do budżetu obywatelskiego dla wielu osób jest trochę wyjściem ze strefy komfortu, bo nagle trzeba opisać pomysł, przekonać innych i uwierzyć, że to naprawdę może się udać. Ale jak pokazują nasi rozmówcy, czasem naprawdę warto spróbować. Przykładem są projekty wspierające OSP Włostowice, mówi Tadeusz Gol, prezes tej jednostki.
3: To może w takim razie przejdziemy do kolejnego projektu, który i tak pojawił się tutaj w przestrzeni miejskiej i który zupełnie odbiega od tych, o których powiedzieliśmy do tej pory. Co się zmieniło na Włostowicach dzięki budżetowi obywatelskiemu?
4: Ja może powiem o pierwszym projekcie, który zrealizowaliśmy, mianowicie zakup wytwornicy piany lekkiej. Ja tak w skrócie powiem, to nie jest sprzęt zabawowy, aczkolwiek między innymi do tego służy, bo wytwornica piany lekkiej jest sprzętem wysokiej klasy do gaszenia pożarów wielkoformatowych, dużych hal magazynowych, garaży podziemnych. Zakłady azotowe, czyli zakładowa straż pożarna posiada takich agregatów 3, ale również służy do zabawy, jakim jest piano party. I pożyczaliśmy ten agregat z zakładów azotowych, pożyczaliśmy z OSP Bałtów, którzy ma, jednostka posiada. No ale no, wyszła taka propozycja, żebyśmy spróbowali. No i spróbowaliśmy i mamy. I to jest no, rewelacja. Na wszelakich takich imprezach letnich to naprawdę jest wielka, wielka rewelacja. Tu nawet ostatnio w niedzielę mieliśmy taki festyn, gdzie byliśmy zaproszeni na kempie. No naprawdę, naprawdę frajda. I te dzieci się bawią, ale my przy okazji również czujemy takie rosnące serce, jak to wszystko się odbywa. A później poszło jak gdyby za ciosem. Chcieliśmy, drugim naszym projektem było złożenie wniosku o pralnicę. Z takiego względu, że nasze ubrania, nasz jak gdyby ten zaszczytny obowiązek, można powiedzieć, pomagania ludziom przy pożarach, te nasze ubrania nasiąkają i tym zapachem, i naszym potem, bo niestety, żeby były bezpieczne, to muszą być grubsze. I upranie jednego zestawu rok temu kosztowało 145 zł. Mamy dwie pralnie chemiczne w mieście. Jedna nie chce tego prać, druga pierze, ale to są duże pieniądze. Urząd Miasta nie bardzo może nam zwrócić, więc z własnych pieniędzy. Dlatego złożyliśmy wniosek o pralnicę. No i w zasadzie już ją lada dzień będziemy mieli, bo już czekamy tylko na dostarczenie. To był duży projekt, a mały projekt zawiązaliśmy młodzieżową drużynę pożarniczą. Mamy tych, no nie dzieci, młodzieży, bo by się obrazili, młodzieży ponad 40 osób. Kilkanaście dziewczynek, resztę chłopcy. Nie mogliśmy dostać dotacji z funduszu wojewódzkiego, bo za krótko to trwało, więc złożyliśmy o dotację z budżetu obywatelskiego. Zakupiliśmy umundurowanie koszarowe, zakupiliśmy różne dodatki dla tych naszych dzieci, kamizelki odblaskowe, rękawice, hełmy. To wszystko w zasadzie do zawodu przygotowane. I między innymi jedne zawody uczestniczyliśmy teraz na wiosnę, drugie zawody teraz w niedzielę mamy. Kolejne zawody na stadionie. Także to tak automatycznie idzie, że tak powiem tak obrazowo, jesteśmy jedyną jednostką w gminie miasto Puławy. I jak rozmawiam z innymi prezesami, z innymi strażakami z okolicznych miejscowości, no to tak powiedzmy dogadują nam, że jeżeli jesteśmy jedyną jednostką, to powinniśmy jeździć złotym samochodem. Jesteśmy jak gdyby rozumnymi ludźmi i rozumiemy, jakie są możliwości miasta. Jeżeli Urząd Miasta nam nie może dopomóc, no to próbujemy jak gdyby troszkę drugą furtką, żeby się doposażyć. No i staramy się. No w tym roku również będziemy chcieli wystąpić z malutkim projektem, żeby coś jeszcze doposażyć się.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Impuls.
0: Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
7: Reklama.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Po reklamie.
7: Radio Impuls.
6: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Niektóre projekty budżetu obywatelskiego po czasie stają się po prostu częścią miasta. Mijamy je codziennie, korzystamy z nich i często nawet nie zastanawiamy się, że kiedyś były tylko pomysłem jednego mieszkańca. To jak przygotować taki projekt wyjaśniła naszej reporterce Weronice Szydłowskiej Małgorzata Szczypa, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Puławach.
3: A skąd Państwo wiedzieli, który projekt nadaje się do której puli? W sensie, czy to ma być projekt mały, czy to projekt duży, czy to właśnie wybierało już urząd? Czy to Państwo decydowali o tym, który projekt idzie gdzie?
4: Zawsze się planuje, jeżeli robi się jakiś projekt z wyobrażeniem tego, jak on ma być zrealizowany. No i zawsze się robi taki research, ile co kosztuje chociażby. Jeżeli mamy wyobrażenie właśnie naszej czytelni pod chmurką, to co jest tam potrzebne? Trzeba było założyć, jakie elementy się pojawią, albo co by było przyjemne dla czytelników i warte takiej uwagi, żeby to się pojawiło. Oczywiście tych pomysłów było bardzo dużo, bo tak jak mówię, od samego początku czytelnicy cały czas nam mówili, co by chcieli tam zobaczyć. Więc w momencie, kiedy nawet człowiek się zastanawia i zbiera to wszystko razem, to zaczyna przeliczać, no i widzi tą kwotę. Ze względu na to, że małe projekty są do w tym momencie 37,5 tysiąca, no to my, wiedząc o tym, że mamy ogromną przestrzeń do rozdysponowania i ciągle się pojawiały takie pomysły, a super by było mieć takie fotele w formie tych koszy, bo tak naprawdę to super jest sobie usiąść i to jest w ogóle bardzo fajna sytuacja, kiedy się widzi takich czytelników, którzy przychodzą, oni ściągają sobie buty, chodzą po tej sztucznej trawie, czują się właśnie bardzo tak przyjemnie i komfortowo. No i cały czas było właśnie takie dążenie do tego celu, co oni by chcieli tutaj zobaczyć, jak to ma wyglądać, ale tak, żeby przekonać też wszystkich, którzy głosują, że to jest warte uwagi, że na to trzeba postawić, bo my tego potrzebujemy w naszej przestrzeni chociażby, tak? Bo mamy świadomość tego, że chociażby młodzież, która dopiero od niedawna tak naprawdę u nas się pojawia w naszych murach tylko i wyłącznie po to, żeby być, żeby sobie posiedzieć, żeby odrobić lekcje, żeby się spotkać, żeby porozmawiać. Do tej pory w naszych takich małych przestrzeniach, gdzie wszyscy jeszcze ubolewają nieraz, że mieliśmy piękny budynek zabytkowy, no tak, fantastyczny, ale on już wyczerpał swoje możliwości. Mamy XXI wiek, my chcieliśmy wejść z ogromnym przytupem i taką rzeczywistością, żeby mieć świadomość tego, że te dzieciaki, które na przykład ciągle się kręcą po zielonej galerii, bo nie mają co ze sobą zrobić, znajdą tutaj miejsce. I mało tego, wykorzystają je pozytywnie. No i to wszystko, tak naprawdę to są te niewymierne rzeczy, o których się myśli przy wymiernym liczeniu pieniędzy na konkretny budżet obywatelski. Podobnie było z sytuacją, kiedy realizowaliśmy wypożyczalnię gier planszowych. Mieliśmy świadomość tego, ile chcemy mieć tych gier, co my chcemy zaproponować ludziom, jak to ma być zrealizowane. Jeszcze zakładaliśmy oczywiście, no na przykład, a co się zdarzy, jak się zgubi kostka albo jak się zgubi pionek. Czy jest możliwość uzupełnienia takiej gry, żeby ona automatycznie oczywiście nie odchodziła w kąt, bo już brakuje nam jakiegoś elementu. Także to wszystko trzeba zakładać cały czas i analizować, co jest warte. Teraz mamy same świadomość tego, że jesteśmy w trakcie realizacji budżetu na ten rok. Jest to Festiwal Książki Reaktywacja. Też w momencie, kiedy festiwal miał 15 czy 16 lat i nasz Puławski Festiwal Książki i on gdzieś odszedł do lamusa, ciągle słyszeliśmy, ale słuchajcie, no to było fajne wydarzenie, warto do niego wrócić. No i gdzieś pojawia się taki projekt, no to my już cały czas zastanawiamy się, jak spełnić te potrzeby czytelników, bo wiadomo, że oni chcą zobaczyć gwiazdy. Dlatego od razu się zakłada, że to nie będzie mały, ale duży projekt, no bo gwiazdy to są rzędu 10-15 tysięcy nieraz sobie życzą za takie spotkanie, a my chcemy naprawdę ściągnąć tutaj nazwiska takie, które będą interesujące dla wszystkich czytelników i właśnie dla tych ludzi, którzy głosowali na to.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Impuls.
7: Reklama.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Zostawiam Jolkę.
3: Jolka, do ciebie.
4: Słucham? Kto mówi?

0: Radio Impulse.
1: Reklama.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Po reklamie.
3: Minęła godzina 10 w niedzielę 31 maja. Pora na wiadomości w Radiu Impuls.
4: Do późnych godzin nocnych trwało usuwanie skutków nawałnicy, jaka przeszła nad Opolszczyzną. Najwięcej zdarzeń strażacy odnotowali w miejscowości Balcarzowice w powiecie strzeleckim. Na szczęście nikt nie został ranny.
5: Zanotowaliśmy 28 zdarzeń. Większość tych zdarzeń skoncentrowała się w miejscowości Balcarzowice i one były właśnie związane z zabezpieczaniem uszkodzonych przez silne podmuchy wiatru budynkami. Natomiast pozostałe zdarzenia to połamane konary drzew, które upadały na jezdnie, no, zaparkowane samochody i te działania były też prowadzone w obrębie właśnie powiatu strzeleckiego.
4: Przekazał starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich. Teraz Mazowsze. Pierwsze zastępy strażaków mają być dziś wycofane z terenu ogromnego pożaru lasu w okolicach Wołomina. Ogień objął w sumie ponad 300 hektarów. Wczoraj przez cały dzień w akcji gaśniczej brało udział ponad 1300 strażaków. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski podkreślał w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem, że akcja prowadzona jest cały czas w bardzo trudnych warunkach.
6: Bardzo gęsty las. Nie ma dróg dojazdowych, bo to jest świeży las, więc żeby móc się tam dostać, trzeba po prostu te drogi wytyczyć.
7: Pojawia się informacja, że przyczyną tego ogromnego pożaru lasu tutaj mogło być celowe podpalenie. Jak pan może dzisiaj skomentować te doniesienia?
6: Jest to jeden z potencjalnych tropów, który tu się pojawił i na pewno policja będzie zajmować się weryfikowaniem.
4: Eksplodujący meteoryt był przyczyną potężnego huku, który wstrząsnął wczoraj budynkami w Massachusetts i Rhode Island w północno-wschodniej części USA. Nikt nie ucierpiał, nie odnotowano też większych strat. Świadkowie zdarzenia, którym udało się nagrać eksplozję, mówili o huku, drżeniu gruntu i jasnej kuli ognia, która wyglądała jak spadająca gwiazda na dziennym niebie.
3: W Puławach trwa nowa edycja budżetu obywatelskiego, dlatego w programie Co w regionie zaglądamy dziś do pomysłów, które naprawdę udało się zrealizować. A wszystko zaczęło się od mieszkańców i od ich inicjatywy. Magdalena Krawczak, posłuchajcie.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Łatwo powiedzieć, że w mieście powinno być coś nowego, a trudniej zrobić pierwszy krok. Budżet obywatelski trochę to ułatwia, bo pokazuje mieszkańcom, że ich pomysły naprawdę mogą mieć znaczenie i wpływać na to, jak wygląda najbliższa okolica. A nawet jeśli ktoś nie wie, jak to zrobić, z pomocą przychodzi Urząd Miasta. Wystarczy dopytać. A nasza reporterka Weronika Szydłowska zapytała, co wiedzą na ten temat Wioletta Węgrzynek, właścicielka jednej z puławskich siłowni, Kamil Wąsik z puławskiego ratusza i Tadeusz Gol, prezes OSP Włostowice.
3: A czy korzystali Państwo w ogóle z pomocy i takiego wsparcia właśnie z Urzędu Miasta, żeby coś podpowiedział albo coś zmienił w tym projekcie, który Państwo złożyli? Jak to wyglądało?
4: Mieliśmy tak, że właśnie na terenie parku nie było możliwości, więc dostałam ten telefon z urzędu i poszła propozycja właśnie z urzędu, gdzie możemy na tym terenie zielonym zrobić właśnie tą jogę. Więc tutaj miałam wsparcie, jeżeli chodzi o Urząd Miasta. Oni sami zaproponowali tak, żeby nie dyskwalifikować projektu, żeby on poszedł do przodu, to dostaliśmy tutaj wytyczne, gdzie możemy działać, jak możemy to razem wspólnie zrobić.
5: I też później chyba w trakcie realizacji było wsparcie ze strony Ośrodka Sportu, tak? Mosiru?
4: Jeżeli chodzi o samoobronę, to też było tak, że my nie wiedzieliśmy, że to ma być z Urzędu Miasta, tak, w ośrodkach tego, więc zakładaliśmy też zupełnie gdzie indziej te treningi, żeby tego sprzętu nie wozić, nie? Ale też właśnie też tak jakby poszła propozycja, że moglibyśmy to zrobić na nowej hali i też było wsparcie właśnie z Mosiru, jak możemy się wbić w ten ich plan, bo też tam mają zajęcia, też mają zajęte te sale, żebyśmy mogli skorzystać, no i taką liczbę osób, żebyśmy mogli zmieścić.
3: A jak to wyglądało u Pana?
6: My jesteśmy strażakami ochotnikami, no nie możemy się na wszystkim znać i wielkim wsparciem dla nas jest Wydział Kryzysowy Urzędu Miasta, pan Grzegorz Bartuzi, pan Michał Zieliński, którzy nam i podpowiadają, i pomagają w złożeniu tych wniosków i później w realizacji. Tak jak wspomniałem, no my jesteśmy ochotnikami, a tutaj to wsparcie takie merytoryczne naprawdę jest pomocne i bardzo miła współpraca jest z Urzędem Miasta. Także bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc.
3: To jeszcze tutaj chcę z drugiej strony troszeczkę. Jak to w ogóle wygląda z perspektywy Urzędu Miasta? Czy na przykład jak dostajecie jakieś projekty i patrzycie na to, co faktycznie gdzieś tam w przestrzeni miejskiej może być w przyszłości zrealizowane, to macie w głowie takie, o faktycznie, to miejsce nadaje się pod to i pod to.
5: To znaczy, no projektów jest dużo, każdy jest inny. I te oceny czy opinie urzędników też są różne, bo troszeczkę ten budżet obywatelski zrobił się takim plebiscytem, że każdy może zgłosić jakiś projekt, zaproponować lokalizację i jeżeli tylko projekt uzyska wymaganą liczbę głosów, to może być realizowany. No i w tej chwili troszeczkę mamy takie miejsca jak Plac Chopina czy Błonia Miejskie, gdzie już trochę tych projektów z budżetu obywatelskiego powstało. No i z jednej strony to oczywiście jest dobre, bo mamy na Błoniach na przykład tyrolkę do zjeżdżania, do zabawy, czy inne projekty. Tam chyba były też takie przewijaki dla matek z dziećmi, więc jakby różne elementy powstają w danej przestrzeni i do pewnego momentu to jest oczywiście dobre, ale też już mamy takie wskazania, że no jednak Błonia, jakiś skwer powinien mimo wszystko zachować swój charakter właśnie jakiegoś parku, skweru i też, że nie powinno być tam zbyt wiele elementów umieszczanych. No i na razie tak naprawdę nie mamy w budżecie obywatelskim gdzieś w regulaminie jakichś ograniczeń, jeżeli chodzi o lokalizowanie projektów, no ale zobaczymy tak naprawdę, co będzie w kolejnych latach. Czy może, żeby powiedzmy właśnie jakoś tak, jakby żeby nie było tych projektów zbyt dużo w jednej przestrzeni, żeby nie było takiego zagęszczenia, to być może tutaj właśnie dbając o taką funkcjonalność i estetykę, będziemy przewidywać jakieś ograniczenia, kto wie.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Impuls.
8: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Po reklamie. Muzyka wybrana dla Ciebie.
19: Radio Impuls.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Budżet obywatelski w Puławach trwa, więc właśnie teraz wiele osób zastanawia się nad swoimi pomysłami. Ale sam projekt to nie tylko krótki opis i chwytliwa nazwa. Trzeba dobrze wybrać lokalizację, przemyśleć koszty, sprawdzić, czy dane rozwiązanie naprawdę będzie potrzebne mieszkańcom i czy nie utrudni codziennego funkcjonowania innym. O tym opowiadają Małgorzata Szczypa, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Puławach, i Kamil Wąsik, koordynator puławskiego budżetu.
3: Ja jeszcze z innej perspektywy, właśnie z perspektywy osoby nie realizującej projekt, ale dowiadującej się o tym, że ktoś składa projekt do realizacji na przykład w przestrzeni mediateki. Takich projektów w tamtym roku było 7. Z czego ja jako dyrektor biblioteki wiedziałam o 2, gdzie te osoby, które składały te projekty, przyszły się zapytać, czy jest w ogóle realność przeprowadzenia takiego projektu u nas. Czy to byłyby zajęcia, czy to byłyby warsztaty, czy to miały być bodajże powtórki do matury. Różnego rodzaju były rzeczy. I o ile rzeczywiście te pomysły były bardzo fajne, to czasami ludzie, którzy wpadają na ten pomysł, poniekąd bardzo potrzebny, nie zastanawiają się również nad tym, że my jako instytucja mamy swój plan, który realizujemy przez okrągły rok. Jeśli ktoś nam wpisuje realizację swojego projektu we wrześniu, gdzie my mamy założenie na przykład wyłączenia już 2 tygodni z w ogóle z innych wydarzeń, dlatego że jest czytanie narodowe, do którego my się przygotowujemy cały rok, coraz bardziej podnosimy sobie poprzeczkę, bo jest to spektakl, który grają bibliotekarze, no i gramy go 2 tygodnie. I w tym momencie wiadomo, że nic innego nie wpadnie w przestrzeń naszej tutaj widowiskowej sali, dlatego że mamy zwyczajnie scenografię i przygotowany teatr zwyczajnie. Także to chyba jest tylko taka wskazówka, że jeżeli chcemy realizować jakiś projekt i chcemy go realizować w przestrzeni, która jak najbardziej należy do Urzędu Miasta, ale są to instytucje, które mają również swoje plany, no to wypadałoby po prostu uzgodnić chociażby termin. Bo zawsze jest możliwość znalezienia chociażby u nas, w naszym wypadku, jakiejś sali, w której damy radę przeprowadzić taką realizację, natomiast nie zawsze ten termin jest realny. I co w momencie, kiedy ktoś by taki projekt wygrał, ma wpisany termin, kiedy zamierza go przeprowadzić, a z naszej strony usłyszy nie. Szkoda by było.
4: A często w ogóle zdarzają się takie sytuacje, jak tutaj ta podobna?
5: To znaczy, jeżeli chodzi o etap zgłaszania projektów, to czasami piszą do nas różne osoby, wnioskodawcy, i konsultują się właśnie na etapie jeszcze zgłaszania, czy przed zgłoszeniem projektu. To w tych sytuacjach my pomagamy i jakoś dostosowujemy te projekty jeszcze przed złożeniem tak naprawdę, ale później na etapie weryfikowania projektów to też mamy taką możliwość, żeby jeszcze, tak jak pani dyrektor powiedziała, ewentualnie na przykład termin zmienić, czy jakoś zawęzić zakres realizacji projektu. No, różne tutaj są jakby rozwiązania.
3: To znaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim to ludzie, którzy pracują w Urzędzie Miasta, są bardzo otwarci, jeżeli chodzi o budżet obywatelski. Wyjaśniają każdą wątpliwość. Łącznie, jeśli mamy chociażby w projekcie zamierzony zakup 3 żagli, które mają nas ochronić, a chcemy zakupić 4 w razie W, no to czy możemy to zrealizować, tak? I my zawsze dostajemy odpowiedź. To wydaje mi się, że w momencie chęci realizacji takiego projektu warto wykonać telefon. Warto zadać jakieś pytania, które pozwolą każdemu, kto pisze taki projekt, napisać go tak, żeby tak naprawdę mieszkańcy się przekonali o tym, że to jest warte uwagi. Bo każdy oddany głos, zarówno na projekty, które są realizowane w mediatece, czy przez Ochotniczą Straż, to są rzeczy, które mają pomagać mieszkańcom, mają być dla mieszkańców. Więc jeżeli taki projekt jest dobrze przemyślany od samego początku i nawet najdrobniejsze wątpliwości, jakie się pojawiają, to warto wykonać ten telefon i powiedzieć, no nie wiem, co jest lepsze, czerwona sofa czy niebieska sofa, jak to będzie się lepiej sprawdzało, tak? Tak przykładowo mówię, ale warto zadać zawsze takie pytania, bo wtedy rzeczywiście ten projekt jest bardziej realny i rzeczywiście przekonuje ludzi do tego, że warto na niego zagłosować.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Impuls.
7: Reklama.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
7: Po reklamie.
0: Radio Impuls.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
3: Niedziela, 31 maja i godzina 11 w Radiu Impuls. Przechodzimy do wiadomości.
4: Ogromne straty po wczorajszym armagedonie pogodowym na Opolszczyźnie. Jak podawaliśmy w faktach, najwięcej zniszczeń po nawałnicach zanotowano w Balcarzowicach w powiecie strzeleckim. Silny wiatr uszkodził aż 18 budynków, w tym 11 obiektów mieszkalnych.
5: W dniu wczorajszym skupiliśmy się głównie na zabezpieczeniu dachów w 5 budynkach. Z tych 11 budynków mieszkalnych 2 budynki zostały wyłączone przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
4: Strażacy wyjeżdżali też do usuwania połamanych konarów drzew, które blokowały przejazd na drogach.
5: Mieliśmy też bardzo nietypowe zdarzenie na autostradzie A4, gdzie drzewa powaliły się i blokowały ruch. Tam w tych pierwszych godzinach po przejściu tego frontu atmosferycznego prowadzone były działania. No niedługi czas utrudnienia na autostradzie.
4: Przekazał starszy brygadier Piotr Zdziechowski, oficer prasowy i zastępca komendanta powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich. Blisko 500 osób zatrzymała policja po nocnych zamieszkach w Paryżu i innych miastach Francji po wygranej klubu Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Rannych zostało co najmniej 10 policjantów, donosi Marek Gładysz.
6: Zaskoczeni obserwatorzy zauważają, że do zamieszek w Paryżu i wielu innych miastach kraju dochodzi już nie tylko po przegranych meczach francuskich drużyn, ale również po ich wygranych pojedynkach piłkarskich. Ważne mecze stały się po prostu dla młodzieżowych band z imigranckich przemierz dużych miast okazją do atakowania policjantów kamieniami, butelkami oraz sztucznymi ogniami. Te ostatnie używane są jako broń przez chuliganów, którzy celują nimi w funkcjonariuszy. W niezliczonych miastach młodzieżowe bandy podpalały też ostatniej nocy samochody i pojemniki ze śmieciami, niszczyły bary i dokonywały masowych kradzieży w sklepach, których witryny były rozbijane.
3: Czasem wystarczy jeden pomysł i odrobina odwagi, żeby w mieście pojawiło się coś nowego. Właśnie o takich historiach rozmawiamy dziś w programie Co w regionie. Magdalena Krawczak, zostańcie z nami.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Chyba najlepszy moment w całym budżecie obywatelskim to ten, kiedy pomysł przestaje być tylko dokumentem i naprawdę pojawia się w mieście. Nagle okazuje się, że z czegoś, co jeszcze kilka miesięcy wcześniej było tylko ideą, zaczynają korzystać mieszkańcy. I właśnie o takim doświadczeniu opowiadają naszej reporterce Weronice Szydłowskiej, Tadeusz Gol, prezes OSP Włostowice, Wioletta Węgrzynek, właścicielka jednej z puławskich siłowni i Małgorzata Szczypa, dyrektor puławskiej mediateki.
3: A czy Państwa projekty od początku do końca wyglądały tak, jak Państwo sobie to wyobrazili?
4: Czy ja powiem tak. W założeniu to, co my jak gdyby sobie zamarzyliśmy i po konsultacji z Urzędem Miasta, to wszystko wyszło w 100% tak, jak było założone. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Właśnie powiem, że ludzie bardzo przychylni. No, jesteśmy taką instytucją, no, myślę, dobrze postrzeganą i ogólnie w kraju, i w Puławach, i tutaj na naszych Włostowicach. Także to wszystko tak naprawdę fajnie. Fajnie i tak jak wspomniałem, no, w ubiegłym roku złożyliśmy dwa projekty, jeden duży, jeden mały. W tym roku chcieliśmy jak gdyby zaniechać, ale opinia publiczna nas jak gdyby podbudowała, że złóżcie coś, będzie dobrze. No i mały projekt złożymy na doposażenie naszej straży, na zabezpieczenie nas, żebyśmy bezpiecznie pracowali, bezpiecznie pomagali.
5: No, poza założeniem tym, że nie w parku, a w Pałacu Marynki, poza tym, że salę zmieniliśmy tak na Mosir, to wszystko przebiegało według planu. Tak jak zaplanowaliśmy, tak jak rozpisywaliśmy przy składaniu budżetu, tak? Bo automatycznie przy składaniu wniosku na budżet też planowaliśmy, jak to czasowo zorganizować, więc cały plan, jak te zajęcia mają się odbywać. Wiedzieliśmy, że na przykład joga w parku nie może się odbywać jesienią czy zimą. Zakładaliśmy to, że to będą okresy letnie, czyli od tego maja do sierpnia, że musimy się wyrobić z tymi zajęciami. Jedynym takim z tą samoobroną myśleliśmy, że troszeczkę wcześniej, ale ze względu właśnie na obłożenie na Mosiru tych zajęć, to dostosowaliśmy po prostu wspólnie terminy i udało się zrealizować to.
3: A z perspektywy czasu coś byś zmieniła albo coś dodała na przykład jeszcze do tych projektów?
5: Powtarzałabym je co roku.
3: To przejdę jeszcze tutaj do pani dyrektor. Jakie to w ogóle uczucie w momencie, kiedy idzie się już do tego miejsca, które zostało zrealizowane i widzi się tych ludzi, albo w ogóle, że ono powstało i jest realne?
6: No to jest fantastyczne uczucie. My otworzyliśmy nasz taras, czyli czytelnię pod chmurką, 1 czerwca tamtego roku. Taka znacząca data, bo przede wszystkim chcieliśmy na samym początku, żeby to najmłodsi mieli możliwość skorzystania z tego i zobaczenia, jak to wygląda, że ta przestrzeń jest dla nich. Bo dorośli zawsze znajdą sobie taką miejscówkę u nas, gdzie im jest wygodnie, gdzie się komfortowo czują. Natomiast dla dzieci to była takie kolejne miejsce, gdzie biblioteka znowu jest kojarzona zawsze, jak się pyta, to co się robi w bibliotece, to trzeba być cicho. I co jest jeszcze w bibliotece? W bibliotece jest nudno. No i żeby takim 6-latkom, 5-latkom pokazać, że to już jest nieprawda, że to zupełnie inaczej wygląda, no to właśnie ten 1 czerwca. Chyba największa taka radość to jest, kiedy ci ludzie wychodzą i mówią: o wow, tak miało to wyglądać. Tak chcieliśmy, żeby to była taka przestrzeń. I cały czas mówią o tym, wiemy, że to był sukces, bo w momencie, kiedy przyszła zima, trzeba było wszystko pozabierać, no to jak zaczęło się już trochę cieplej robić, to ciągle słyszeliśmy: a kiedy rozkładacie taras? Kiedy się pojawi nasza czytelnia? I w momencie, kiedy my otwieramy o 10 godzinie, to już pierwsi czytelnicy idą nam na taras nawet sobie wypić kawę.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
7: Radio Impuls.
8: Reklama. Velobank
1: to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Welą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Po reklamie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Tak jak mówiliśmy wcześniej, trudno porównać coś z momentem, kiedy widzi się efekty własnego projektu na żywo. Miejsce, wydarzenie albo przestrzeń, która wcześniej była tylko pomysłem zapisanym na kartce. To chyba właśnie wtedy najbardziej czuć, że naprawdę ma się wpływ na swoje miasto. A to nie muszą być skomplikowane pomysły. Mówią Małgorzata Szczypa, dyrektor Puławskiej Mediateki, Kamil Wąsik, koordynator budżetu w Puławach i Violetta Węgrzynek, właścicielka jednej z puławskich siłowni.
3: To się po prostu cały czas dzieje i mieć świadomość tego, że takie drobne rzeczy, tak naprawdę, bo ktoś powie, o Jezu, ale wielka rzecz, macie gry planszowe, tak? Dla nas ogromna. Naprawdę fenomenalna sprawa, dlatego że my widzimy grupy ojców, którzy przychodzą, którzy się spotykają, na przykład klub ojców w tej chwili zdecydował się, że będzie się u nas spotykał raz w miesiącu po to, żeby przyjść ze swoimi pociechami i pograć w gry planszowe. Zadaniem bibliotekarzy jest wybranie tych gier, żeby oni się rzeczywiście dobrze bawili. Dzieci w różnym wieku. No i tatusiowie budują swoje więzi po prostu ze swoimi pociechami. Rewelacyjna sprawa. Bardzo często te projekty tak naprawdę, one się wydają tylko takie krótkoterminowe, ale przynoszą takie owoce, o jakich czasami nawet się nie myśli. Tutaj Wiola mówiła o tym, że te panie były takie zadowolone z tego, że im się udało, ale mamy świadomość tego, że pomimo tego, że to było tam 3 miesiące powiedzmy, czy tam miesiąc w zależności od projektu, to one wychodzą z jakąś wiedzą. To jest rewelacyjna sprawa, bo my wiemy, że wypuszczamy gdzieś w świat grupę ludzi z Puław, którzy naprawdę już są do czegoś przygotowani albo wiedzą, jak spędzać wolny czas i budują nowe relacje. Bo to te rzeczy są tak niewymierne. My tutaj cały czas mówimy o tym, że to trzeba kupić, to warto zrobić, jak to rozważamy, gdzie to zrealizować, ale realizacja samego projektu później, przez kolejne lata jest tak niewymierna, że no my tylko chodzimy i się cieszymy, że to tak funkcjonuje. I cały czas, pomimo tego, że to czasami się ludziom wydaje, że to jakieś takie właśnie drobne sprawy udaje się nam zrealizować dzięki temu budżetowi, to nie zdają sobie sprawy z tego później, jaki to jest odbiór. Że to przez kolejne lata słychać o tym, że to było warte uwagi, że warto było zagłosować i zrealizować coś tak fajnego. I myślę, że Puławianie przede wszystkim coraz bardziej są świadomi tego, jak chcą, żeby wyglądało ich miasto. I to też jest właśnie bardzo pozytywne i trzeba ciągle słuchać tych ludzi, bo jeżeli my przez 3 lata słyszymy, co zrobicie z tarasem i jak on będzie wyglądał, no to wiadomo, że to cały czas idzie ta potrzeba ludzi, że oni chcą przebywać w bezpiecznej, ciekawej przestrzeni, która też będzie w tej nudnej bibliotece. Także bardzo się z tego cieszymy i właśnie to jest fajne, że się realizuje coś, co się myśli tylko w przeciągu tego roku, a to falowo idzie już po prostu na kolejne lata.
4: No to ja tak może na koniec powiem, że 20 maja zaczęliśmy ten etap zbierania projektów, czyli na ten moment mamy kilka pierwszych, bo co roku tak jest naprawdę, że jakoś ludzie czekają na te ostatnie dni i na koniec nam przychodzi kilkadziesiąt projektów. Później troszkę jest taki chaos w urzędzie, bo właśnie dużo mamy tych projektów. Z jednej strony są zgłaszane elektronicznie, a z drugiej też papierowo. I my wszystkie te papierowe projekty musimy znowu wprowadzić do systemu. Później mamy z kolei zabawę, weryfikację, weryfikujemy podpisy, kto się tam podpisywał pod tymi projektami, żeby to wszystko tak było zgodnie z przepisami. Natomiast mówię, pierwsze projekty już mamy, czekamy na więcej. Do 10 czerwca można zgłaszać swoje pomysły i serdecznie zapraszamy zarówno do składania, jak też do dzwonienia, kontaktowania się z nami. Jak tylko są jakieś niejasności, jakieś tutaj problemy przy na przykład wymyślaniu odpowiedniej lokalizacji, no to jak najbardziej tutaj my ze strony urzędu pomożemy, doradzimy, odeślemy do odpowiedniej osoby merytorycznej.
1: Byłam osobą, która składa ostatniego dnia, myślę, że ostatnie minuty. Zastanawiałam się nad tymi projektami już długo i tak je tworzyłam i jak przyszedł ostatni dzień, mówię, albo teraz składam, albo znowu odwlekę to kolejne 2-3 lata. Więc ja bym się nie zastanawiała teraz w tym momencie i jeżeli ktoś myśli i ma jakikolwiek super pomysł, to warto złożyć ten wniosek.
0: Co w regionie?
5: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.
7: Radio Impuls.
8: Reklama.
9: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowid. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Po reklamie.

0: Przeniosł i wiele innych atrakcji dla całej rodziny. Czeka cię wyjątkowa podróż w czasie. Wstęp wolny.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie. To ostatni dzień maja i właśnie minęło południe w Radiu Impuls. Pora na wiadomości.
3: W Balcarzowicach koło Ostrzelec Opolskich trwa szacowanie strat po przejściu nawałnicy. W wyniku kataklizmu uszkodzonych zostało wczoraj kilkanaście budynków. Silny wiatr częściowo zniszczył dachy 5 domów. Takiego żywiołu nie było tu od 2008 roku, mówił sołtys Balcarzowic Klaudia Giemsa.
4: Jesteśmy załamani. Budynki są pozabezpieczane. Wczoraj straż zabezpieczyła, ale trzeba działać, bo tu jest dwa gospodarstwa są całkowicie zawalone. Tu po sąsiedzku ze mną są dwa domy nie do zamieszkania.
3: Dwie rodziny noc spędziły u swoich bliskich. Nadzór budowlany zdecydował, że na razie ze względu na zniszczenia nie mogą oni wrócić do swoich domów. Ogromny pożar lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu jest pod coraz większą kontrolą. Michał Dobrałowicz.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Michale. Ogień objął ponad 315 hektarów. Akcja gaśnicza trwa od ponad 60 godzin. Na jak długo zaplanowano działania?
5: Co najmniej do najbliższego wtorku. Ogień jest już na szczęście opanowany na tyle, że w nocy część strażaków mogła opuścić teren tej akcji. Część zastępów, kompania gaśnicza wróciła do Białegostoku, jednak wciąż na miejscu pracuje ponad 1000 strażaków i przed nimi kolejny trudny dzień, ta niedziela.
3: Michale, co dzieje się tam teraz?
5: Służby analizują nocne nagrania z dronów termowizyjnych. Te urządzenia dokładnie w ostatnich godzinach zmapowały teren. Od kilku godzin w okolicy miejsca pożaru kierowcy znów mogą jeździć krajową 50. Służby w nocy otworzyły odcinek między miejscowościami Stanisławów i Łoków.
3: A teraz ważna informacja dla turystów planujących wyprawę w Tatry. Mimo, że w kalendarzu ostatni dzień maja, to w górach należy spodziewać się śniegu. Turyści wybierający się szczególnie w najwyższe partie Tatr muszą być przygotowani na to, że będą wędrować po białej, twardej pokrywie, która nie zdążyła się stopić jeszcze od zimy.
2: To jest Radio Impuls i program Co w Regionie. W ostatniej godzinie zaglądamy tam, gdzie czas płynie trochę wolniej, do małych puławskich zakładów, w których wciąż liczy się ręczna praca, doświadczenie i człowiek. Magdalena Krawczak, zostańcie z nami.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Wracamy do programu Co w regionie i przyglądamy się zawodowi, który niestety powoli znika z codziennego krajobrazu, a dla wielu mieszkańców ma również wymiar sentymentalny. Z naszą reporterką Julią Zagrajuk swoją historią dzieli się Henryk Szczepaniak, szewc, który od wielu lat pracuje w Puławach.
3: Może tak zacznijmy od początku. Jak to się zaczęło?
4: Mój biznes powstał w ten sposób, że pradziadek był szewcem, dziadek, ojciec i ja zostałem szewcem. Ja już pracuję 44 lata w swoim zawodzie, prawda? Ukończyłem szkołę też szewców w Nowym Targu i, proszę panią, przerzucałem trochę w Nowym Targu, trochę w Strechowicach pracowałem w zakładzie, oczywiście w swoim. Kiedyś należeliśmy pod rzemiosło. A teraz każdy na swoją rękę pracuje. Nie jest trudny zawód, unikalny teraz obecnie. Jak to mówią, dinozaury tylko pracują jako szewcy. Mówię tak jak tu w Puławach, naprawdę jest ciężko. Na Łęczów nie ma szewca, Kazimierz nie ma szewca, Garbów, Kurów, dookoła wszystkie wioski, miasteczka nie mają szewców. Jest trudno, naprawdę. Szewcem z kaletnikiem jest całkiem. W Puławach zostało trzech. To jest tutaj na Wojska Polskiego, Piłsudskiego i Kołłątaja. Także jest ciężko. A swój zawód związałem z tym, że u nas z pokolenia na pokolenie przejmowaliśmy wszystko. Także czy maszyny, czy jakieś kopyta i tak dalej, to nauka nie poszła w las. 44 lata pracuję.
3: Jak pan uważa, dlaczego ta profesja znika?
4: Po prostu na rynku jest dużo butów. Teraz weszliśmy w taki standard, że po prostu buty są tanie, co niektóre. I ich się nie opłaca nawet naprawiać. Buty kupują i zepsują się, wyrzucają. To jest błąd. Naprawdę, zaśmiecamy tak nasz kraj w ogóle, nie? Nie wiem, może jakościowo jakby buty były lepsze, prawda? Może by inaczej to było. A tak chińszczyzna nas zalała, niestety. Lepiej dołożyć parę groszy więcej, kupić porządne buty, żeby później można było je naprawić i chodzić kilka lat, jak na sezon czy na pół sezonu.
3: A jak sytuacja wyglądała 40 lat temu?
4: 40 lat temu było super, naprawdę. Należeliśmy pod rzemiosło, buty naprawialiśmy, bardzo dużo się butów naprawiało. Może pani tych czasów nie pamięta, u nas były buty na kartki nawet. Naprawdę bardzo dużo pracy było. I jakościowe skóry były lepsze, w ogóle jakościowo but był lepszy. Teraz tak nie za bardzo, nie do końca jest to. Są prywatne zakłady, które robią buty super, ale też kosztują.
3: I jak ta sytuacja zmieniała się tak z roku na rok powoli?
4: Po prostu ten zawód upada. Upada z roku na rok coraz gorzej. Nikt się tego nie chce uczyć, bo to jest taki zawód, nie wiem jak to powiedzieć, unikalny. I po prostu młodzi chcą szybko pieniądze zarabiać i po prostu dużo. U szewca się dużo nie zarabia, to jest tylko na przeżycie, prawda? Ale jak ktoś kocha ten zawód, to niestety związał się z takim zawodem.
3: To pan mówi, że to jest taka rodzinna sprawa, pan kontynuuje tradycję. A co panu jeszcze najbardziej tak podoba w tym zawodzie?
4: Powiem pani tak, jak jest ten but zepsuty i trzeba go naprawić, trzeba pomyśleć, jak to zrobić, żeby klient był zadowolony. Po prostu Ja kocham to robić. Każda robota przy bucie wymaga precyzji, po prostu wyobraźni. Co jeszcze? No, ten zapach kleju, samo to. Nie wspominajmy o dawnych czasach, bo kiedyś używało się innych klejów. Teraz są naprawdę super kleje. Bo naprawdę kiedyś nawet sami robiliśmy kleje. Tak jak mój dziadek, ojciec, pamiętam, jak sam robił klej. Teraz wszystko mamy gotowe, także bez żadnego problemu można zrobić.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Impuls.
7: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Po reklamie.
10: Muzyka wybrana dla Ciebie.
11: Radio Impuls.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Jak wyglądała praca szewca 40 lat temu? Jakie unikatowe buty trafiają dziś do jego warsztatu i co daje mu największą satysfakcję? O tym w kontynuacji rozmowy Julii Zagrajuk z Henrykiem Szczepaniakiem, szewcem z Puław.
3: Jeżeli mówimy tak o technologii, czy może pan z nami podzielić się jakimiś ciekawostkami z tego, jak wcześniej było, że klej był wyrobiony i może też jakieś materiały trzeba było samemu zrobić?
4: Tak, to po prostu kiedyś wszystko ze skóry trzeba było dociąć, doprecyzować. Nie było tak maszyn, dużo się używało szydła, również robiony był klej z kauczuku, sami robiliśmy. Pamiętam te czasy, prawda? Co? Maszyn nie było tak jak teraz, bo w każdym zakładzie teraz kombajn, maszyny i tak dalej. Kiedyś używało się szydła, szablonów, przeważnie but składa się z 16 części, także no naprawdę to trzeba troszeczkę pomyśleć nad tym.
3: Nigdy nie myślałam o tym, że but składa się z 16 części. To taki klasyczny but, czy w sumie każdy?
4: No, 23 zależy. Jaki był, ale najmniej 16 części jest.
3: Przez te lata, ponad 40, czy były jakieś takie buty unikatowe, które pan pamięta nawet teraz?
4: Proszę panią, buty wojenne, które robiłem, później pani zdjęcie pokażę, co wymagały, żeby utrzymać je w takim stanie, jak z wojny były. Ale to chyba z 43 roku i zachowałem tą precyzję, żeby nie odnowić, a żeby nie zepsuć. To jedyne buty, które robiłem takie naprawdę, to nie wiem, czy to do filmu były, czy do rekonstrukcji. Gimnastyka niesamowita.
3: No to jest chyba bardzo odpowiedzialna robota, to nawet nie naprawa, a rekonstrukcja.
4: Tak, dokładnie. Rekonstrukcja takich butów jest ciężka, bo to naprawdę doprecyzować trzeba każdy szczegół, żeby nie zepsuć.
3: Może jeszcze zapytam, no nie ma cenniku na tych butach, ale czy może pan wie o jakichś najdroższych, które naprawiał?
4: Najdroższe buty naprawiałem za 6 tysięcy. To z firmy Dior. Także naprawdę porządne buty. Różne. I po 2 tysiące naprawiałem, które kosztują 4, 3, zależy jaka firma.
3: Może też tak przy okazji podpytam, jak lepiej zadbać o swoje buty, żeby służyły dłużej? Jakie pomyłki najczęściej robimy?
4: Na pewno je nie prać. Pranie butów jest tak zdradliwe, bo są bardzo słabe kleje używane przy masowej produkcji. Czyścić, dbać, konserwować pastą i tak dalej. To najlepszy sposób.
3: No chyba tak skórzany to rzadko kto wkłada do pralki, a te adidasy co, też lepiej nie brać w pralce?
4: Lepiej nie brać adidasów, bo naprawdę spody odpadają powyżej 30 stopni temperatura, klej się rozpuszcza, także nie polecam.
3: Może też tak jeszcze podpytam o ceny, tak mniej więcej napraw, od i do może jakoś?
4: Tutaj nie ma reguły, proszę panią, bo można robić za 5 zł klejenie, a można robić za 50, czy zelówki, czy na przykład fleki. To już zależy od buta i jakość zniszczenia buta i tak dalej.
3: Jak w tej chwili wygląda klient pana? Czy to są osoby starsze, czy młode też przychodzą, czy są różne?
4: Proszę panią, przedział wiekowy to raczej od 30 wzwyż. Młodzi nie przynoszą butów rzadko, jedynie tam jakieś szpileczki na jakąś imprezę, a tak młodzi nie przynoszą. Raczej wyrzucają, bo nie opłaci się naprawiać, bo czasami naprawa takiego buta drożej kosztuje jak sam but. Także
3: No i szkoda bardzo, bo teraz cały czas mówimy o ekologii, a to zostawia ogromny ślad.
4: Tak, dokładnie. Jest bardzo dużo tak, młodzi kupują w firmach takich tam typu Chińczyk i tak dalej. No to naprawdę jest tak do niczego, że tak samo jak i pantofle jakieś kupują też, to jest na jeden raz. Nie opłaci się.
3: Może ja się troszeczkę tak wrócimy do początku. Jak pan przeprowadził się do Puła? Co pan wiąże z tym miastem?
4: W 1984 roku przyszedłem do wojska, do Dęblina, bo ja w sumie w Dęblinie mieszkam, prawda? No i się poznałem żonę. Zostałem tutaj. Serce nie sługa. A mieszkam obecnie w Dęblinie i zakład prowadzę w Puławach.
2: I to już wszystko na dziś. Magdalena Krawczak, do usłyszenia.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
5: Radio Impuls.
6: Reklama.
7: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
6: Po reklamie.
5: Radio Impuls.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: niedziela, 31 dzień maja, jest 13, czas na wiadomości.
1: 7 prokuratorskich zarzutów usłyszał 48-latek podejrzany o podszywanie się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne. Mężczyzna miał wysyłać fałszywe zawiadomienia o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że chodzi o znanego warszawskiego adwokata. Michał Dobrołowicz. Michale, czego jeszcze dotyczą zarzuty dla mężczyzny?
2: Przede wszystkim tego, że 48-latek ukrywał dokumenty innych osób oraz nielegalnie posiadał broń i amunicję. Do fałszywych zgłoszeń o zamachach dołączał cudze dokumenty i różne przedmioty, aby podejrzenia padły na niewinne osoby. W jednym z takich listów była amunicja. Podczas przeszukania jego mieszkania w Warszawie policjanci znaleźli 10 pocisków artyleryjskich oraz dowody osobiste należące do innych osób. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Trafił do aresztu na 3 miesiące.
1: 3 dni, 62 umowy. Ich wartość to 120 miliardów złotych. Tak w liczbach można podsumować kontrakty z polskimi firmami zbrojeniowymi, które od czwartku do soboty podpisano w ramach unijnego programu SAFE. Rząd chwali się, że to największe w historii pieniądze wydane w tak krótkim czasie na modernizację polskiego wojska. Michał Radkowski. Michale, rząd mówi o absolutnym rekordzie, a opozycja o ogromnym kredycie.
3: Tak, i w zasadzie można powiedzieć, że obie strony mają rację, bo premier wczoraj w krótkim wpisie w serwisie X napisał, że tylko w ciągu jednego dnia podpisano 29 umów na 79 miliardów złotych. Wszystko w polskich firmach to jest safe, zachwalał Donald Tusk, a wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz triumfował, że to historyczny dzień. W opozycji patrzą na safe z dużą rezerwą. Rząd jednak przekonuje, że umowy z polskimi firmami pozwolą rozkręcić naszą gospodarkę.
0: Niedzielne popołudnie, idealny moment, by wziąć głęboki oddech i docenić, że mamy jeszcze jedną majową chwilę dla siebie. Przed nami 4 godziny pełne dobrych wibracji, ciekawostek i muzyki. Przed mikrofonem Ewelina Kroczek. Zapraszam, pozostanę z Wami do 18.
4: Muzyka wybrana dla Ciebie.
5: Radio Impuls.

0: To niedzielne popołudnie, my przeglądamy kalendarz świąt nietypowych. To dzień bociana białego. Czy może być bardziej polski symbol wiosny i szczęścia? Mówi się, że tam, gdzie pojawia się bocian, tam panuje zgoda. Więc jeśli dziś nad waszymi domami przeleciał ten elegancki jegomość w czerwonych butach, uznajcie to za oficjalny znak, to będzie bardzo dobry dzień. A my w radiu obiecujemy, będziemy dziś nadawać tylko na pozytywnych falach. Muzyka wybrana dla ciebie i kolejne wspaniałe przeboje już dla was przygotowane.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.

0: pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia i do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.

0: to niedzielne popołudnie i muzyka wybrana dla Ciebie. A teraz słów kilka o rodzinie i o szczęściu, bo dziś obchodzimy Dzień Rodzeństwa. To ten szczególny rodzaj miłości, który przetrwa wszystko. Od podbierania słodyczy w dzieciństwie po dorosłe narady nad niedzielnym obiadem. Jeśli macie brata lub siostrę, to najlepszy moment, by wysłać im pozdrowienia, napisać jak się masz albo pamiętam o Tobie. A za kilka chwil zagramy ze specjalną dedykacją właśnie dla Was.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
3: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Po reklamie.

0: Woda, komendant powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich. Prognoza pogody na najbliższe godziny uspokaja, jedynie wieczorem w regionie spodziewane są opady deszczu. Samoloty startujące z Wrocławia zmienią trasę odlotu. Po protestach mieszkańców zapadła decyzja, że maszyny będą omijały najgęściej zaludnione tereny w pobliżu lotniska. Więcej o tym Martyna Czerwińska.
1: Mieszkańcom przeszkadza hałas nad Oporowem czy Lutynią. Samoloty latają nisko, bardzo często i także w nocy. Problem nasilił się po listopadowej rozbudowie płyty lotniskowej. Protestujący, aby skuteczniej walczyć o zmiany, założyli nawet stowarzyszenie. I udało się. Po analizie map okazało się, że większość lotów można przenieść nad tereny niezamieszkałe.
2: Nie jesteśmy głusi na te sygnały. Chcemy w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nasze środowisko, na otoczenie, na mieszkańców.
1: Mówi prezes portu lotniczego we Wrocławiu Karol Przywara. Zmiany wejdą w życie najpóźniej na początku przyszłego roku.
3: W tej godzinie sprawdzimy, dlaczego bociany to najlepsi nawigatorzy świata i zajrzymy do kalendarza, który przypomina nam o zdrowiu. Przed mikrofonem Ewelina Kroczek, zapraszam.
4: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: niedzielne popołudnie, my wracamy do naszych dzisiejszych bohaterów, bocianów. Czy wiedzieliście, że te ptaki potrafią pokonać nawet 10 tysięcy kilometrów, by wrócić do tego samego gniazda? Bociany są wierne nie tylko miejscom, ale i partnerom. To prawdziwi rekordziści logistyki i wytrwałości. Może warto dziś wzorem bocianów spojrzeć na swoje życie z lotu ptaka i koniecznie docenić to, co mamy tuż pod nosem. Tego wam życzymy, a my za kilka chwil ponownie pięknie dla was zagramy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Po reklamie.
1: Radio Impo.

To niedzielne popołudnie, 31 dzień maja, to także Światowy Dzień Bez Tytoniu. Doskonała okazja, by zamiast dymka zaciągnąć się świeżym majowym powietrzem. Jeśli ktoś z Was planował rzucić palenie, to lepszej daty nie znajdziecie. W zamian zaoszczędzone pieniądze możecie odłożyć na podróż marzeń albo na nową płytę ulubionego artysty, kto wie. My także za moment wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie.

0: Castorama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
0: Skoda.
4: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla Ciebie.
6: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Przenieś się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Już w niedzielę 7 czerwca w parku przy zamku odbędzie się niezwykłe wydarzenie z okazji 500-lecia Zamku w Janowcu. Rycerskie wychowanie to żywa lekcja historii pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Widowiskowe walki na miecze, pokazy artylerii, koncert muzyki dawnej, tańce dworskie, teatr ognia, warsztaty dawnych rzemiosł i wiele innych atrakcji dla całej rodziny. Czeka Cię wyjątkowa podróż w czasie. Wstęp wolny.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
4: To niedzielne popołudnie, 31 dzień maja, jest 15, czas na wiadomości.
5: Złe wiadomości z kortów Rolanda Garrosa. Iga Świątek przegrała w dwóch setach 5-7-1-6 pojedynek z Ukrainką Martą Kostiuk o awans do ćwierćfinału French Open. Polka odpadła z tego wielkoszlemowego turnieju, który wcześniej wygrała już 4 razy. Łączymy się ponownie z paryskim korespondentem Markiem Gładyszem.
6: Witam serdecznie.
5: Witamy Cię, Marku. Oglądałeś to spotkanie do końca. Tak. Jak komentowane jest to we Francji?
6: To według części obserwatorów prawie trzęsienie ziemi na kortach Rolanda Garrosa. Sama Marta Kostiuk przyznała po meczu, że jest zaskoczona swoim zwycięstwem. To faktycznie wywołało powszechne zaskoczenie, tym bardziej, że wielu obserwatorów przepowiadało Świątek już 5. tytuł mistrzowski na French Open. Część komentatorów sugeruje, że może Igę Świątek zmęczyły

0: innym korytarzem. To rezultat protestów mieszkańców, którym przeszkadzał hałas. Nad Oporowem czy Nowym Dworem przebiegają ścieżki startowe. Najpierw port wprowadził dodatkowe opłaty dla przewoźników za hałas podczas lotów nocnych, a teraz poszedł krok dalej.
1: Po odlocie tak poprowadzimy, czy PAŻP poprowadzi statki powietrzne, które ominą te kluczowe osiedle Oporów we Wrocławiu i Lutynie po stronie zachodniej.
0: Mówił prezes portu lotniczego we Wrocławiu Karol Przewarek.
2: W tej godzinie zabiorę Was w podróż do krainy, gdzie rządzi wyobraźnia. Jutro Dzień Dziecka, więc dziś robimy małą rozgrzewkę. Ewelina Kroczek, zapraszam.
3: Radio Impuls.
4: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Ostatni dzień maja w kalendarzu to już jutro Dzień Dziecka. Pamiętacie to uczucie z dzieciństwa, kiedy dzień przed świętem dziecka dłużył nam się w nieskończoność w oczekiwaniu na prezenty? Dziś jako dorośli możemy sobie sprawić najlepszy prezent. Święty spokój, to na pewno. Psycholodzy mówią, że pielęgnowanie w sobie wewnętrznego dziecka to klucz do szczęścia, więc jeśli macie ochotę zjeść lody na obiad albo pobiegać boso po trawie, no proszę bardzo, co stoi na przeszkodzie? Dzisiejsza niedziela daje wam na to oficjalne przyzwolenie. Muzyka
1: wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Nasz

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Po reklamie.
11: Muzyka wybrana dla Ciebie.
12: Radio Impuls.

0: niedzielne popołudnie, ostatni dzień maja w kalendarzu, jutro dzień dziecka. A propos dziecięcych marzeń, czy wiecie, że najpopularniejszą zabawką wszechczasów, która łączy pokolenia, są klocki Lego? Co sekundę na świecie sprzedaje się 7 zestawów. Budowanie z nich, no to nie tylko zabawa, to wręcz medytacja, niezależnie od tego, czy budujecie dziś z dziećmi zamek, czy po prostu układacie swoje plany na czerwiec, życzę wam, by wszystko do siebie pasowało. Idealnie. Muzyka wybrana dla ciebie. Kolejne przeboje już przygotowane. Specjalnie dla was. Muzyka
1: wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Dynamika, która wyznacza standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: To niedzielne popołudnie, czas na kawę, herbatę, garść ciekawostek i dobrych informacji. Ewelina Kroczek, zostańcie z nami.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Impuls.

0: grudniowa kawa smakuje najlepiej, gdy towarzyszy jej dobra historia. Czy wiedzieliście, że najdroższa kawa świata, Kopi Luwak, powstaje w dość nietypowy sposób, z udziałem małego zwierzątka, cywety. Ale spokojnie, my dziś zostajemy przy klasyce, a jeśli kawa was nie budzi, to może zrobi to informacja, że w Japonii istnieją kawiarnie, w których płaci się za czas spędzony na drzemce. U nas w radiu drzemek nie ma i jest za to energia, która wystarczy wam do wieczora. Jeśli o tej porze słuchacie nas w trasie, szerokości życzymy i już za kilka chwil zagramy ze specjalną dedykacją dla was.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kaufland jest fresh. Kauflandzie.
8: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
16: Chcecie wygrywać więcej?
17: Tak!
16: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
17: Ale to kręci!
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: To niedzielne popołudnie, ale dzień trwa już na tyle długo, że można rzeczywiście w dalszym ciągu realizować swoje plany. Tego Wam życzymy. Piękny miesiąc maj za oknami. Mam nadzieję, że uda Wam się także wybrać na spacer, no i trochę poddychać pełną piersią, bo przecież kwitną bzy. Zapach maja jest nie do podrobienia i co najważniejsze, jest całkowicie za darmo. Ładujcie akumulatory przed tym poniedziałkiem, chociaż cichosza, o poniedziałku jeszcze nie wspominamy. Miłego wypoczynku Wam życzymy, a my już za kilka chwil zadbamy o ten muzyczny relaks. Zostańcie z nami.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Po reklamie.
9: Bienvenue, c'est Joe.

0: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda. Po reklamie.

0: niedzielne popołudnie. W tej godzinie sprawdzimy, jak pewien słynny aktor uratował las i dlaczego warto czasem być jak papuga. Do 18 z Wami Ewelina Kroczek, zapraszam.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.
3: Right now. The DJ give you the spin.

0: To niedzielne popołudnie. Często myślimy, że wielcy tego świata żyją tylko w luksusie, ale weźmy takiego Harrisona Forda, filmowego Indiana Jonesa. On od lat każdą wolną chwilę i ogromne fundusze poświęca na ochronę przyrody. Ma nawet gatunek mrówki i pająka nazwany swoim nazwiskiem. Ford mówi krótko: natura nie potrzebuje ludzi, to ludzie potrzebują natury. To dobra myśl na dzisiejsze popołudnie, zwłaszcza gdy patrzymy na majową zieleń za oknem. Jeśli właśnie słuchacie nas na spacerze, w trasie, pozdrawiamy serdecznie, ale także myślami jesteśmy z tymi, którzy są na weekendowych dyżurach. Już za kilka chwil czas umilimy Wam muzyką.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przenieś się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Już w niedzielę 7 czerwca w parku przy zamku odbędzie się niezwykłe wydarzenie z okazji 500-lecia Zamku w Janowcu. Rycerskie wychowanie to żywa lekcja historii pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Widowiskowe walki na miecze, pokazy artylerii, koncert muzyki dawnej, tańce dworskie, teatr ognia, warsztaty dawnych rzemiosł i wiele innych atrakcji dla całej rodziny. Czeka Cię wyjątkowa podróż w czasie. Wstęp wolny.
2: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
2: Po reklamie.

0: kolejne popołudnie. Mam dla was taką ciekawostkę o najstarszej papudze świata, która stała się celebrytką. Kuki kakadu różowa dożyła 83 lat, a jej recepta na długowieczność? Dużo uwagi, ulubione orzechy i codzienne powtarzanie miłych słów. No i to jest moje przesłanie dla was na ten wieczór. Mówcie sobie miłe rzeczy, dbajcie o rodzeństwo, pamiętajcie, dziś dzień rodzeństwa. No i cieszcie się nadchodzącym czerwcem, to będą długie i ciepłe wieczory, urlopy w planach i nadchodzące wakacje. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, Ewelina Kroczek. Do usłyszenia, do jutra.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
3: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Po reklamie. Muzyka wybrana dla Ciebie.
0: Radio Impuls.

0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans. Zdrowit.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto...
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
17: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.
0: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
0: Po reklamie.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
3: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: O reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
3: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Radio Impulse.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowid.
3: Po reklamie.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.
0: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.
1: Radio Impuls.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.